0: か。
1: Happy birthday. So make a wish.

0: pastelu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyk.

SK Lublin. Ain't no hesitation.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
10: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
9: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
11: I po się niemal bez chmur.

0: Pogodny dzień w Lublinie, co przyniesie też wyższe temperatury niż wczoraj. Maksymalnie zobaczymy dzisiaj 26 stopni, w nocy będzie 17. No ale w dalszej części tego tygodnia już trochę chłodniej. Jutro 22 stopnie, w czwartek 19.
1: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry. Moskwa ostrzega, a Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u. O czym więcej z Kijowa, korespondent Skiełych Biłecki.
2: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Kijów, Ołech Byłecki.
1: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce na trasie łączącej Poznań i Piłę. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką, a w wypadku zginął jej kierowca. Do zderzenia doszło na przejeździe bez szlabanu, a jedynie z krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop.
3: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
1: Mówi Anna Znajewska-Pawluk. Z PKP PLK ze wstępnych nieoficjalnych informacji wynika, że tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. A Lechia Gdańsk nie rezygnuje. Klub nie uznaje decyzji o degradacji z ekstraklasy do pierwszej ligi. Lechia zaczęła sezon z 5 odjętymi punktami w ramach kary od PZPN-u. Gdyby nie ta kara, utrzymałaby się w ekstraklasie.
4: Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu w Lozannie.
1: Mówi rzeczniczka Lech i Karolina Kawula. Odjęte punkty były karą za zaległości finansowe, jakie miał klub.
5: SK Lubin News.
0: I Bartek Ważny, 22-latek z Lublina, miał w podziemnym garażu magazyn narkotyków. Policja znalazła na miejscu 13 kg substancji psychotropowych, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
6: Obok wątku narkotykowego oskarżony odpowie za potrójne, rażące zignorowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdu.
0: Mężczyzna przyznał się do winy. Najbliższe 4 lata ma spędzić w więzieniu, ale o tym zadecyduje ostatecznie sąd. Park Bronowicki ma być otwarty dla mieszkańców w pierwszej części wakacji, informują władze Lublina. Wkrótce powinien rozpocząć się także remont ulicy Bronowickiej.
7: Dzisiaj wtorek. Wtorek to jest taki poniedziałek, tylko zapisany innymi literkami. Pamiętajcie o tym.
8: Dzisiaj jest Światowy Dzień Drakuli.
7: W dzień mamy, to prawda, rzeczywiście, wszystko się zgadza. Czyli kolejny dowód na to, jeśli chodzi o Drakuli, że wtorek to krwi koryto, można by rzec.
9: Co z dniem mamy, to też się łączy.
7: Wtorek w ogóle, słuchajcie, to jest dzień na literę W. I skoro ustaliliśmy, że jest średnio przyjemny, to może ktoś ma coś przyjemnego na literkę W właśnie. Bo mama to też jest na literkę W, tylko ona akurat leży na plecach, odpoczywa.

0: Alex Warren jeszcze coś o tym, że z nocy mu zostało Fever Dream. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: No i dzień dobry wam mówimy z samego rana. Przed chwileczką chłopcy zadali bardzo inteligentne pytanie, takie zaskakujące. Po prostu co dzisiaj, we wtorek, na literę W może was spotkać?
0: Przyjemnego, bo sam wtorek podobny do poniedziałku, taki jeszcze, no taki nie za bardzo i ten tego.
1: Ale więc... już taki trochę mniej ten teges.
0: Nikt jeszcze, patrzycie na mnie i nie powiedzieliście, że Wiktor jest na literę W i jest przyjemny.
1: A wiesz, że w ogóle o tym nie pomyślałam?
2: Ja też w ogóle o tym nie pomyślałem.
1: To znaczy, że będziesz bogaty.
2: To znaczy, że będziesz bogaty. Nie wiadomo kiedy, ale będziesz.
0: No właśnie.
1: No to sprawdzamy w takim razie, co na eskowym messengerku. Hallo.
3: Już nie jestem pewna, ale myślę, że jakoś to w wybronię. Może wypłata?
0: O, właśnie. I tylko o tych pieniądzach.
1: Więcej! Więcej!
0: Kto jeszcze w takim razie? Ale jakiś taki niematerialista może tym razem, co?
4: Przyjemne na literkę W to jest wolne.
1: Więcej!
2: Więcej, znowu więcej, dobrze. Ktoś jeszcze? Halo?
5: Cześć, Eska, przyjemne rzeczy na literę W. No oczywiście, że w czasy, weekend, no nic tylko tak, odpoczywać.
1: Przepraszam, ale weekend jest na literkę Ły.
2: Ły, błąd, no, kasujemy.
0: Weekend jest na literkę R jak Radek Liszewski.
6: Jankes. Jankes. I Wiktor.
0: Janki.

0: Ale weekend jest na literkę Ł.
1: Ły, błąd, no, kasujemy.
2: Weekend jest na literkę R, jak Radek Liszewski.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: Janki.

0: na stałe.
1: Jest z nami na stałe nasza kochana Jadzia, 19 po 6.
2: Dzień dobry.
3: Jadziu, coś miłego na literę W potrzebujemy.
2: Woda.
1: Dobrze.
3: Tak, tam na pewno nie ma tej kreski nad O?
2: To jest twoje przypuszczenie. Pracowanie.
4: Wiktor spragniony, Bidulka. Zaraz ci przyniesiemy kawkę, herbatkę i wody.
1: Tak, wody. Woda, ważna kwestia dzisiaj. Tak dużo kremów do opalania i dużo wody, bo będzie bardzo ciepło w całym kraju.
3: Słuchajcie, syn Małgorzaty Rozenek, czyli Majdan Tadeusz Junior Mały.
4: Co tam u niego ciekawego? Rodziny teraz świętował, prawda?
3: 16. To już nie jest takie małe dziecko. I słuchajcie, świętował w wyjątkowym, bo golfowym stylu. Jak zdradziła Małgonia, nastolatek w dniu swoich urodzin rozegrał urodzinowy pierwszy w życiu turniej golfowy.
4: Wow.
1: Gratulujemy, naprawdę, bardzo.
2: Bogate dzieci grają w golfa. Te mniej bogate zakładają go przez głowę.
1: No dobrze. A czekaj, mój syn ani to, on nie ma golfa żadnego. Ani nie gra w golfa,
4: czyli
1: ani
4: jesteś klasą średnią.
2: Albo musisz go nauczyć grać w golfa, albo kupić golf.
4: Słuchajcie,
1: golfa kupię.
4: To a propos tych bardziej bogatych, Klaudia Halejsio.
1: O tak,
4: ona
1: ja lubię bardzo.
4: Ona wkrótce zostanie żoną biznesmena Oskara
1: Wojciechowskiego. Oni dopiero biorą teraz ślub, prawda? Tak.
4: Zaskakujące, tak ja też długo myślałam, że już są po.
1: Bo tam i dzieci, i domy, i te inne.
4: Miliony.
3: Mógłby być mężem Oskara też.
4: Z tej okazji zabrała swoje koleżanki na zagraniczny wieczór panieński. No i wedle relacji w internecie szaleństwo zaczęło się już na lotnisku, a potem impreza przeniosła się do samolotu.
1: W samolocie tańczymy.
3: I to dopiero początek tego wylotu na weekend panieński.
2: Po weekendzie tak o was będą pisać.
3: Jak to?
2: Bo słyszałam, że też gdzieś imprezować lecicie.
1: To prawda.
4: Ale u nas nie skończy się intercyzą.
1: To nie kawa.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadziu.
4: Ale rozwodę może.
1: O, dziękujemy ci bardzo. Kochamy cię.
3: Jadziu.
2: Co?
3: No właśnie coś czekamy, aż coś odpowiesz na koniec.
1: Że kochamy cię?
2: No, ja was też. Ale to nie na W.

0: To już 26 minut po godzinie 6 rano. Wiktor przeżuwa śniadanie, a ponieważ szukamy rzeczy na literę W, to powiem wspaniałe śniadanie.
1: Wiadomości przede wszystkim, a nawet newsy już za chwilę. Marcin Procki wejdzie tu, słuchajcie, w koszulce z napisem Konstytucja.
2: Naprawdę to, czyli był u Lecha Wałęsy?
1: No, zaraz się przekonasz.

0: kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm. Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
10: Góry nad Lublinem będą dzisiaj towarem deficytowym, przez to będą wyższe wskazania termometrów. W cieniu dzisiaj do 26 stopni, a poza nim na pewno będzie cieplej. W drugiej połowie dnia na szczęście będą silniejsze porywy wiatru, które chociaż trochę nas ochłodzą.
9: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
11: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Reaguje polskie MSZ. Resort zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowany jako celowy i zamierzony. A Polacy nie chcą nowej konstytucji. 41% ankietowanych uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest ponad 50% zapytanych. A przypomnę, pracę nad nową konstytucją zainicjował prezydent.
12: SK Sport News.
11: To był udany poniedziałek dla polskich tenisistów. Ci w komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając Qin Wenjian, a notujący ostatnio gorsze tygodnie Hubert Hurkacz w czterech setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem. A Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony lewym potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
13: Na Rolandzie grają, my też gramy. Za chwilę wracamy do hitów na czasie we wtorek 26 maja.
14: No i przypominamy, że wstajemy we wtorek. To jest dzień taki jeszcze, powiedzmy, trochę pachnący poniedziałkiem. Szukamy fajnych rzeczy na W.
15: A może wylot z radiem Eska?
16: O, to. Jeszcze mamy dla was takie cuda.
14: Dzisiaj jest dzień mamy, a my gramy tatę. Tatę Makrę.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie.

0: wcale nie tak daleko stąd, bo już do siódmej tylko i wyłącznie 23 minuty.
1: Tak jest, a my przeglądamy to, co ważne dla kraju i dla całego świata. Rodzina królewska się kłania brytyjska, teraz słuchajcie. Okazuje się, że książę William...
0: Przepraszam, który to? Ten starszy czy ten młodszy?
1: No ten taki chyba...
0: Ten rudy.
1: Ten rudawy, tak okay, mi się okay, wydaje, okay, że to no. chyba on, no. Mm-hmm. Zresztą przypomnijmy... Jak jego tata brzmiał ostatnio?
2: Pojęcie w miarę mocy w swojej sprawie, żeby prawo i sprawiedliwość miłosierdziu panowały we wszystkich wyrokach twoich.

0: Stawię.
1: Tak, słychać, to, popierają Prawo i Sprawiedliwość.
2: Czy nie z jakiegoś serialu? To nie było
1: nie, to okay. Prosto z kościoła. Podczas koronacji jego taty, czyli króla Karola. Ale wróćmy do Williama. No. William, słuchajcie, flirtował ostatnio z 94-letnią kobietą. No tak piszą media. Kobieta zaproponowała, aby on został z nią w pokoju i na jego żart, że jest tam tylko jedno łóżko, odparła: nic mnie to nie obchodzi, mi to nie przeszkadza. Taka sytuacja, no.
2: Czyli co, 94 lata na karku, a w głowie wciąż zasada, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak?
1: Tak jest.
3: Pamiętajcie, naprawdę, rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona, no. Kama
1: i Wiktor. Jak będzie po angielsku rodzynka?
4: Reklama. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
6: Galeria Gala. Gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
7: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis. Świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
6: Galeria Gala.
7: Wybierz to, co polskie i lokalne.
6: Na Fabrycznej 2.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
10: Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
9: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: To będzie ostatnia reklama.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: I po reklamie.

0: A 11 minut do godziny 7 już teraz.
1: Happy birthday to you. Kasia, Kaśka.
2: Pięknie.
3: Budzi w urodziny.
2: Prawie jak ci z tych chórków u Coolio.
0: Ale super, naprawdę Kama, jeszcze trochę i wydamy płytę długo grającą oczywiście ze wszystkimi imionami świata z naszej akcji pod tytułem SK Budzi w urodziny.
2: Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak ty się czujesz w dniu swoich urodzin? Od tego zacznijmy. To, czy to jest najpiękniejszy poranek w tym roku?

0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Dzisiaj mam podwójne święto, urodziny, dzień mamy, więc fantastycznie.
1: A idziesz do pracy?
0: No właśnie, dzisiaj mam cudowny dzień, bo mam wolne, więc nie idę do pracy, więc
2: tak
0: dzisiaj spędzam czas w rodzinie.
1: Jesteś, powiedziałaś nam poza anteną, kelnerką między innymi, no bo chciałem życzyć takich porządnych napiwków, albo żeby napisać sobie na czole, dzisiaj mam urodziny, dawać duże napiwki, no i wtedy by wszyscy reagowali.
3: Ale na szczęście, to jest sprytna Kasia, wzięła wolne w dniu urodzin.
4: Ale pozwól Kasiu, że dzisiaj to my ciebie obsłużymy, a nie na odwrót, tak to zazwyczaj w twojej pracy, i wręczymy ci stówkę urodzinową.
1: O, proszę.
0: Ojej. Dziękuję bardzo.
1: A dostałaś kiedyś wyższy napiwek niż stówka?
0: Nie zdarzało się, tak.
1: Na przykład ile?
0: 400-500 zł.
4: Wow!
3: To naprawdę.
1: Tak, człowiek przyszedł na hot doga i zostawił 400 na piwku. Bardzo dobrze.
3: Czuję, że to chyba był jakiś podkochujący się klient.
0: Nie, nie, chyba nie.
3: No ale wszystkiego najlepszego również dla twojego ukochanego. Dla tego właśnie, który dał nam znać, że ty to ty.
0: Ojej.
4: Okazuje się, że masz fajnego męża, który do nas napisał. Składa ci najlepsze życzenia urodzinowe. No i pamiętaj, że jesteś najlepszy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jakieś przesłanie do narodu jeszcze od ciebie? Prosimy. No?
0: Kochajcie się, uśmiechajcie się, i to chyba najważniejsze w życiu.
5: Radio SK.
1: Słyszeliście? Kama, chodź, idziemy, kochajcie się, powiedziała słuchaczka.
4: No to wy się kochajcie, a ja się będę uśmiechać.
1: Hurra!
3: A w pojedynkę się liczy?
1: Tak!

0: fajnie gramy, co?
1: Oj, zawsze, zawsze i wszędzie oczywiście. Eska, najlepsza będziesz. 6 minut i będzie z nami godzina 7.
2: Za momencik panie do nas, do studia Marcin Trocki, będzie zadawał pytanie, kto by chciał, komu niedaleko do Krakowa i kto chciałby zostać prezydentem.
3: No bo miejsce się zrobiło na stanowisku, no i teraz cały zestaw egzotycznych kandydatów już stoi w kolejce.
1: I są celebryci między innymi, niesamowite.
3: Żelazny Marian Banaś, on się zgłosił jako chyba pierwszy z tych takich zewnętrznych kandydatów, ale wczoraj na Twitterze również, czy na portalu X swoją kandydaturę

0: kandydaturę, chyba na poważnie, ogłosiła Marianna Schreiber.
1: Ta Marianna Schreiber?
0: Ta Marianna Schreiber.
1: Mhm. No to dziękujemy.
2: No. Jankes i Wiktor.
3: Reklama.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
15: A cappuccino też za siódemkę?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
18: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
19: Skoczysz do Carrefoura?
20: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
21: Chcecie wygrywać więcej?
22: Tak!
21: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
22: Ale to kręci!
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
25: Tańsze koszyki.
26: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
27: Sprawdź to sam, czeki dał.
26: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
28: I po reklamie.

0: Wróciły utrudnienia na ulicy Janowskiej na południu Lublina. Drogowcy zaczęli pracę od skrzyżowania z Żeglarską i posuwają się na północ. Te utrudnienia mają potrwać do końca tego tygodnia. Dzisiaj na lubelskich termometrach maksymalnie 26 stopni, duże słońce przez cały dzień, ale też silniejszy wiatr.
1: Zbliża się siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u, a do tych słów z Warszawy dołączają się także przedstawiciele Unii Europejskiej. Kraków bez prezydenta, ale będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta. To po odwołaniu Aleksandra

0: Miszalskiego. W SK News teraz krakowski reporterski Aleksander Ruszkowski. Olku, wynik referendum jakoś wpłynie na życie mieszkańców?
1: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
2: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje, przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
1: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełnił Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
0: Mieszkańcy Bieszczad i części Podkarpacia zapowiadają: weźmiemy sprawy w swoje ręce. Chodzi o obecność niedźwiedzi coraz bliżej ich domów. Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo i czekają na działania władz. Czy odstrzał niedźwiedzi może rozwiązać problem? Odpowiedzi na to pytanie szukał reporterski Mateusz Chłystun w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
3: 5 lat temu zaczęły się pokazywać w miejscowości, w zabudowaniach.
4: Tu jest ulica, to ich nie odstrasza, że tu jest...
3: Nic ich nie odstrasza. Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy, co się dzieje, nie? One nie reagują. Niedźwiedź reaguje tylko na proch.
0: A reportaż dziennikarza Eski znajdziecie na sk.pl.
5: Eska Lubin News.
6: I Bartek Ważny, przy ulicy Grenadierów w Lublinie prawie 400 funkcjonariuszy z oddziałów prewencji, kontrterrorystów oraz lubelskiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pełni służbę w nowych warunkach, mówi Rafał Kochańczyk, zastępca komendanta głównego policji.
7: Ten standard socjalny został znacznie poprawiony na terenie województwa lubelskiego.
6: 5-piętrowy budynek z wyposażeniem kosztował 80 milionów złotych. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej chcą skorzystać z pomocy roślin, aby zadbać o środowisko. O biooleju wykorzystywanym w transformatorach sieci energetycznych piszemy więcej na lublin.sk.pl.
8: Jan, Ankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek, 26 maja. Dzień mamy. Co jeszcze mamy?
10: Mamy jeszcze Dzień Drakuli, no i mamy też poczucie, że wtorek jest taki, jakiś taki, o, nie do końca dobry, więc szukamy czegoś miłego na W, jak wtorek.
11: Cześć ekipa, moje dzisiejsze słowo na W to wałkowanie. Jestem w trakcie klejenia pierogów ruskich.
12: O, ślinka cieknie.
9: Wałkowanie.
12: Wydaje mi się, że robiłam to dzisiaj rano przed wstaniem z łóżka.
9: Wąkowałaś? Kogo co?
12: Siebie.

0: Buongiorno, prego, mamacita dla wszystkich mamusiek, The Colors właśnie.
1: I Italo Disco.
0: Papa Mobile.
2: Proszę bardzo. Słuchajcie, no dobra, z pizzerii wychodzimy, idziemy zbierać butelki. Niemal codziennie pojawiają się doniesienia o rekordowych kwotach uzyskiwanych przez zbieraczy opakowań objętych systemem kaucyjnym.
0: Tak, bo już tu noszą po parę tysięcy butelek. Nawet,
2: właśnie, no ale zrobił się problem. W sensie, no ktoś tam już zaczyna węczyć.
1: Jaki znowu problem?
2: No ci, że oddają nie swoje butelki, generując przychód, więc powinni zapłacić od tego podatek. Sprawie przygląda się urzędy skarbowe, patrzą coraz większymi oczami na sytuację.

0: Właśnie, no ale zrobił się problem, w sensie, no ktoś tam już zaczyna węszyć.
1: Jaki znowu problem?
0: No ci, że oddają nie swoje butelki, generując przychód, więc powinni zapłacić od tego podatek. Sprawie przygląda się, urzędy skarbowe patrzą coraz większymi oczami na sytuację.
1: Słuchaj, opodatkowana ekologia jest bardziej ekologiczna, okej? Okay?

0: Pauza i Magnetic w Radiu SK. Lubimy ten numer. I 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Lubimy tę zabawę i zapraszamy do tego, żebyście dzwonili 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody, a nagrody zdecydowanie się przydadzą, bo jest to nasza eskowa torba, eskowa butelka. Dzisiaj gorąco, warto się nawadniać. A jeszcze kilka innych fajnych eskowych niespodzianek.
0: Pójdę do piwnicy, do nas radiowej i wezmę wszystko, co ma na sobie napisane SK.
2: Wszystko!
0: Wszystko! Wszystko. Mamy radiową piwnicę? To ja chętnie się nią zainteresuję.
2: Nie. Tobie tam jest zakaz wstępu.
3: Tam są kotki, pokażę ci. O.
2: Dobra, odbieramy telefony. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Siemanko, Michał z tej strony.
2: Cześć, Michałku.
3: Pierwsze.
0: No i lecimy z pierwszym, proszę bardzo.
5: Teraz uwaga, skup się. Jesteśmy na języku polskim, ale to jest język polski od tyłu. Zaczynając od litery F, powiedz polski alfabet właśnie od tyłu, czyli od F-ki do początku.
0: O Boże, kto to wymyślił?
6: Ja.
0: Bogej.
4: Uniesło kogoś.
0: Uniesło. No i co ty na to?
2: No dawaj, dawaj. F, wcześniej jest...
0: No, ale w takim tempie to skończymy o 9.
4: Takie pytania, no wiecie co, no. Nie.
2: Ale
4: skandal,
2: Michał,
4: skandal.
2: Ja ci muszę powiedzieć, że ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy.
0: Jaki
2: ile radości
0: no.
2: Sprawiłeś Bogajowi, no.
0: On lubi uwalać ludzi.
6: Ja mógłbym być jakimś no, dobra, eksaminatorem trudno, no. Na przykład.
0: F-E-D-C-B-A. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
4: Czytał Jankę z kartki i mądry, no.
2: Dokładnie. Trzymaj się, Michał, ściskamy cię mocno.
4: Pozdrawiam,
2: i odbieramy dalej
4: miłego,
2: telefony.
4: Cześć.
2: Halo, dzień dobry.
7: Dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
7: Halo, słychać mnie?
0: Tak, słychać. Jak masz na imię?
7: Ola.
3: Drugie.
0: Lecimy z drugim. Uwaga, jakie dwa kolory ma znak zakazu zatrzymywania się?
7: Mhm. Czerwony i niebieski.
0: Dobry. Tak jest, pani dobrze powiedziała.
3: Trzecie.
0: Ja pamiętam, bo wczoraj na chwilę stanąłem na takim zakazie.
5: Wczoraj odbyły się Fryderyki. Kto zgarnął nagrodę w kategorii Single Roku?
2: Kuban, Faust, Zalia, Kuban, Faust i Zalia. Czyli A, B, C, D. Dokładnie.
0: Dobrze, Kioto. Numer Kioto naprawdę gra dobrze i wygrał sobie. No to lecimy z czwartym.
5: Uwaga, Kama, dajesz?
2: Tak, dzisiaj jest dzień mamy. No to teraz przez 6 sekund udawaj typową mamę.
7: Dlaczego to jest nieposprzątane? Co będzie dzisiaj na obiad? Dlaczego tego nie zrobiłeś?
2: My kobiety mamy to w DNA.
0: Dobra, okej. Okay. No dobra, piąte. Teraz posłuchaj uważnie, kto to powiedział.
8: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
5: O, to typowy ojciec. Kogo to głos? Mogę jeszcze raz zagrać?
8: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
5: Albo imię i nazwisko aktora, albo tej postaci.
2: Czy to jest...
7: Pazura?
5: Nie!
2: Ale imię się by zgadzało, chciałam powiedzieć.
5: Cezary Żak, a imię sceniczne Karol Krawczyk.
7: Faktycznie.
2: No, ale trzymaj się, Ola, wszystkiego najlepszego.
7: Do zobaczenia.
0: Dzięki. Dziękujemy oczywiście pięknie. No dobra, zatrzymaliśmy się na pytaniu numer 6. Jest osoba.
9: Halo, halo.
5: Dzień dobry, jak osoba grająca ma na imię?
9: Mateusz z tej strony.
3: Szóste.
0: Szóste pytanie, uwaga, podaj choćby jedno nazwisko Polaka, Polki, którzy grają na podczas turnieju Rolanda Garrosa. Już się rozpoczął.
9: To? Nowakowska.
0: Dobrze! Dobrze?
5: Tak?
0: Nowakowska,
5: ja nie wiem.
0: Ta dziewczyna Nowakowska, która wygrała z Olimpijką.
5: Wymyśliłeś to pytanie, to teraz powiedz, czy dobrze, czy nie.
0: To jest, a jak ma na imię Nowakowska?
9: Oj, nie wiem.
6: A tu jest napisane, dobrze! Że jakaś Nowakowska zakończyła karierę.
5: To mam uznać czy nie? Słuchajcie,
0: czekajcie, nie, bo rzeczywiście, bo sprawdzamy na warze jeszcze.
6: Katarzyna Nowak!
0: Nowak, a nie Nowakowska, no właśnie, dlatego ja się zgubiłem.
5: To z radością powiem.
6: Ajajaj.
0: Nie znasz Igi Świątek? Człowieku, chodziło o Igę Świątek przede wszystkim, nie pod górę nam tutaj robisz. Dziękujemy pięknie, kolejna osoba. No i zapraszamy, siódme pytanie będzie.
5: Ostatnie, najlepsze. Kto z nami? Halo, witamy.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
6: Halo.
2: Dzień dobry, jesteś?
10: Halo. Jestem, cześć, witajcie.
0: Cześć. Dawaj.
2: Słuchaj, masz
3: siódme.
2: Ostatnie siódme pytanie. Jeżeli uda ci się dobrze odpowiedzieć, to nagrody są twoje. I wyobraź sobie, że jesteś kapitanem samolotu na odlocie ściśle tajnym. Powitaj nas wszystkich na pokładzie przed lotem.
10: Witajcie, kochani. Lecimy teraz na najlepszą przygodę naszego życia. Z najlepszą muzyką, w najlepszym towarzystwie, w najcieplejsze miejsce na świecie.
2: A dokąd lecimy?
10: Po pomidor?
0: My też pomidor oczywiście dalej nie wiemy. No
2: dalej. Słuchajcie, jutro ostatnia szansa na to, żeby faktycznie wsiąść na pokład naszego samolotu. Jak sami słyszycie, pani kapitan świetnie nas przywitała. A dla pani kapitan torba, butelka i dodatkowo skupy gadżety.
10: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
5: Idziemy z Jankesem do piwnicy.
0: Idziemy.

0: 26 minut po godzinie 7. Za chwilę ważna informacja dla mojej mamy Tereski, która mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Zachodnio-pomorskie jest też blisko. Lubuskie jest blisko. Znaczy w Lubuskim mieszka. Ty też mieszkasz.
1: Tak
0: mieszka,
1: jest.
0: Twoja mama.
2: Skomplikowane, no.
0: Chodzi o to, że tam będzie bardzo gorąco. Drogie
3: idzie
0: mamy, uwaga.
3: Do nas wielkie ciepło.
0: Zachodnio-pomorskie, lubuskie okolice, tam dzisiaj bardzo gorąco, uwaga, uwaga, nawet 30 stopni w cieniu.
2: No więc więcej szczegółów o tym za chwilę Marcin Prochocki. No,
1: jakbyśmy w ogrodzie mieli pana Kwiczoła, to by powiedział.
4: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.
5: Jankes.

0: Reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Halo dzieciaki i rodzice! Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na Was gigantyczny tor przeszkód, giga strefa klocków i kolorowe malowanie buziek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość nie zna granic.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To

0: Z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
6: W cierpliwość znowu muszą uzbroić się kierowcy jadący Janowską na południu Lublina. Do końca tego tygodnia obowiązuje tam ruch wahadłowy, a to przez prace drogowe. Na termometrach lubelskich dzisiaj 26 stopni, bardzo dużo słońca przez cały dzień.
5: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.

0: W województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura w nich może zbliżyć się do 30 stopni. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia. W jednym z wodociągów wykryto bakterie coli. Z tego powodu w szkole w Leśniewie odwołano lekcje.
1: Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby dystrybuować wodę butelkowaną dla mieszkańców. Ustawionych zostało również kilka zbiorników, beczkowozów i cystern.
0: Mówi nam Marcin Nikrant, wójt gminy Puck. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej 2 dni.
2: SK Sport News.
0: Bartosz Nowak, najlepszym piłkarzem ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru.
3: Dzień dobry, good morning, raz jeszcze buziaki w stronę mamy, dzień mamy.
4: Tak jest.
3: 26 maja.
4: O mamo,
3: 26, a moja mama zawsze mówiła, co mówiła? Mnie nie obchodzi, ty nie jesteś wszyscy.
5: Na czole se wytatuuj.
4: Idź już spać.
3: Ty nie jesteś wszyscy.
5: Na czole se wytatuuj.
4: Idź już spać.

0: Jazzy w Radiu SK 21 minut i będzie z nami godzina 8. Jazzy to dzisiaj będzie w wielu miejscach, gdzie będą świętować mamy.
1: A czy my telefony od słuchaczy mamy? Mamy. Na temat mamy, mamy.
2: Oczywiście, szukamy najlepszych tekstów waszych mam i tak sobie patrzę na was, panowie. Jeden w czapce, drugi w czapce. Wzięliście sobie do serduszka słowa mamy. Czapkę włóż, bo się przeziębisz.
0: Oj tak.
1: Tak właśnie.
0: To właśnie z Donkama, dobrze powiedziałaś.
1: Tak? Halo, dzień dobry.
3: Siemanko, najlepszy tekst od mojej mamy, jaki usłyszałem, to synu. Jakżeś głupi, to chociaż bądź poważny.
2: Ojej! Ała!
0: No, ale pewnie powiedziała to z takim, wiecie, takim uśmieszkiem. No.
1: One zawsze to mówią z głęboką troską, proszę pana. Halo!
4: Eska, moja mama zawsze się irytowała, że nie potrafimy zabrać do swoich pokoi prania, które zostało już wyplasowane i zawsze mówiła, że weźmie te wszystkie ubrania i wyrzuci na sam środek podwórka.
5: Jankes! Kama!
2: A to z kolei chyba sobie Doda do serduszka wzięła.
6: Reklama. Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
9: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
10: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Lublin, ulica Fryderyka Chopina 13. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
11: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie Mr. DIY. Atrakcji i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
14: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Britney, zresztą z Pierce w Radiu SK.
1: Słuchaj, no mógłby Nosel robić za mamuśkę. W końcu tyle razy kobietę udaje, że jakby no.
2: Ktoś za nie powiedział, to nigdy
3: się nie Britney.
0: Wszystko pewnie przed Noselkiem, oczywiście, jak najbardziej. I tak, pamiętajcie, Nosel mieszka na SK.pl.
1: I dzisiaj znowu robi za kobietę.

0: sami, nie? Zaopatrzyć.
1: Bo tak, my jesteśmy na etapie dostawania koncesji, jeśli chodzi o alkohol. I alkohol będzie, tak? Tylko, że ja go muszę przelać, bo butelki nie mogą stać. Tak. I mam już, proszę pani, tak, po kiszony i po kapuście mam pojemnik, taką beczkę. I teraz ja bym to przelała i byście po prostu przychodzili, proszę pani, sobie brać chochlom i tyle.
0: To jak? To będzie wtedy w tych słoikach jakiś?
1: Tak,
0: pojemnikach,
1: tak. Bo słoiki, proszę pani, ja będę miała na kuchni. I taka prośba, żebyście przychodzili. Ja dam chochle, to wszystko będzie przelane w tych beczkach, tak? I sobie tylko po prostu nalewacie chochlom.
0: To w kieliszki wtedy nalewa?
1: Tak, bo ja nie mogę postawić, proszę pani, alkoholu na stole, bo jeszcze koncesji my nie mamy.
0: Bo trochę tak dziwnie, bo to wie pani, będzie wieczało, to chyba wszystko mi się wydaje, czy nie?
1: Nie, proszę pani, ja mam dekiel na beczkę.
0: No nie wiem. A ma pani taką beczkę z takim tym zakrętkiem?
1: Z deklem mam, tak, mam dwie takie beczki. Jedno po ogórkach, drugie po
0: pani odkręcać to i nalewać, nie?
1: A, tak, bo to jest taka niebieska duża, 400-litrowa.
0: Jakbyśmy naklejki pozrywali.
1: No nie, proszę pani, butelka do alkoholu jest tak charakterystyczna, że proszę pani, ja jedyne co, mogę poprzelewać, proszę pani, do kartonów po sokach, ale jak będą dzieci...
0: Ale to w plastikach, to też nie bardzo, w tych plastikowych butelkach.
1: Ja też nie mogę za to odpowiadać.
0: Dzieci nie będzie. To ja zapytam... Tylko 12-letnia dziewczynka.
1: To ja zapytam szefowej, czy tak można. Pani Katarzyno!
2: Cześć, ciocia, to ja Kasia, zostałaś wkręcona w radióeczkę.
0: A wiecie co, naprawdę... A ja tu przeżywam, kurczę.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Jankes, a co ty masz w tym kartonie po soku?
6: Ja? Bałagan. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, Nosel cały czas czeka na wasze zgłoszenia. No zróbcie komuś dobrze. Zgłaszacie? O, kolega już się zgłasza.
7: Faktycznie, sama herbatka.
6: Za 7:08.

0: Te Wiktory to jednak fajne chłopaki. Wiktor Waligura i Dry School. Cztery pory roku u nas w Esce.
1: Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień, dzień maja oczywiście. Kogo mamy dzisiaj urodziny? O, dzisiaj urodziny obchodzi kolega Krzysia, Krzysztofa
2: Jankowskiego.
1: Ibisza, Leny Krawic.
3: Okej.
1: Okay. No? Że oni tak dobrze wyglądają, że to jest w ogóle jakieś dziwne.
2: Jest też Krzysztof Olczak, słuchaj, akordeonista, który wystąpił w Fame MMA.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę?
1: Tak. Tam takie rzeczy się dzieją, tak. Że wychodzi tak do klatki akordeonista?

0: Z czego jesteś znany? Jego... Gram na akordeonie i zawalczyłem Fame MMA.
1: Ale urodziny obchodzi również aktor. Aktor znany od 1670 roku, czyli Bartłomiej Topa.
2: No to wszystkiego najlepszego!
0: No właśnie, przecież.
3: Jutrzejszy sejmik? Jestem spokojny. Trenujemy najlepsze polskie tradycyjne zagrywki retoryczne. Ja panu nie przerywałem.
2: Głośniej!
3: Ja panu nie przerywałem!
2: Patrz mi w oczy, twardo, twardo!
3: Ja panu nie przerywałem!
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, aha. Dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

Dzisiaj w Lublinie ciepło, wręcz gorąco, do 24-5 stopni, już o poranku wyraźnie cieplej niż wczoraj. Do tego słonecznie, bez opadów, Biomet jest neutralny. Troszkę chłodniejsze zapowiadają się

0: środę i czwartek, ale niewiele.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają dymisji Marcina Kierwińskiego po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zdaniem wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka minister Kierwiński powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
2: Kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce. Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
1: Na sprawę wejścia służb do mieszkania jest badana. Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu wszczęła też prokuratura. A po odwołaniu prezydenta Krakowa pojawia się pomysł takiego referendum także w Rzeszowie. Wniosek o jego przeprowadzenie chce złożyć rzeszowski radny Jacek Strojny.
3: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są.
1: No, słyszymy od radnego, który zarzuca prezydentowi Rzeszowa Konradowi Fijałkowi m.in. pogarszający się stan finansów miasta. Opiekują się, przytulają, dbają, pocieszają. Dziś mają swoje święto. W Dniu Matki sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi mieszkańcy Zielonej Góry.
4: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
5: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
6: Wyjazdu.
7: Dlaczego?
6: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
1: A życzenia dla mam zebrała reporterka SK Ola Kanoniak.
8: SK Lubin News.
0: Jacek Werner na Janowskiej. W Lublinie trwa już kolejny etap prac. Rozpoczęło się frezowanie nawierzchni od skrzyżowania z Żeglarską. Co jeszcze zakłada remont?
9: Wyremontowanie istniejących chodników, a także wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych.
0: Mówi Monika Fisz z ZDTM. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Pokazy plenerowe, część wystawiennicza oraz cykl wykładów prowadzonych przez praktyków i specjalistów Krajowej Administracji Skarbowej. To czeka na odwiedzających dziś UMCS. Na uczelni startuje Dzień Administracji Skarbowej. Początek o 11 na Wydziale Ekonomicznym.
10: Jankes,
11: Kama
12: i Wiktor
13: w Radiu
11: SK.
14: Łomatko, Nosel się kręci po studiu.
15: Cześć Noselek.
14: Dzień dobry.
15: Jestem, sprawdzam was.
14: Nosel, co mówiła twoja mama zawsze?
15: No i po co mi matkujesz? No.
14: Tak
15: ogarnij się, wiesz, żyć nie będę.
7: Mamy to. Faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Mamy szukamy fajnych tekstów waszych mam. Dajcie znać na SK-owym Messengerze.
16: Okej, SK. Wiadomo, polecę klasykiem, bo kto nie słyszał argumentacji na pytanie, dlaczego nie mogę? Bo nie!
14: Ale Noselku, mama jest z ciebie dumna, bo się ogarnąłeś.
15: Oczywiście, idę w jej ślady.
7: Bo tak!
14: Bo tak, wiadomo.
15: I już!
14: Dajcie znać, co mówiła wasza mama.
7: I dyskutuj ze mną!

0: świecie to wszędzie jest tło.
1: Dziś ładnie jest, jeśli chodzi o smog w Warszawie, w okolicach, w całym kraju. Naprawdę, znaczy ładnie, w sensie nie ma. Jest okej. Jest czym oddychać.
2: Ale my od samego rana wspominamy o tym, że dzisiaj jest dzień mamy, ale życzeń to jeszcze nie złożyliśmy. Wszystkim mamom, wszystkie mamy, chciałam wam powiedzieć, że jesteście najlepsze, najfantastyczniejsze i bez was ten świat by się nie kręcił, a kanapki w plecaku by miały swoje drugie życie.
0: Beatko,
1: kochamy,
0: kocham cię, Beatko!
3: Teresa! Mama!
1: Kochamy, rzeczywiście, jesteście niesamowite. To, że wy rodzicie dzieci, to w ogóle to jest jakiś... Nie do ogarnięcia w ogóle, Kama. No. Kama urodziła dwójkę dzieci, jest cudowna.
2: No, dziękuję ci bardzo. No, ale szukamy również najlepszych tekstów waszych mamuś.
4: Jak byłem mały, nie lubiłem zawsze jeść zupy i chciałem popijać to czymkolwiek. Wodą, piciem, sokiem, herbatą. I mama mi zawsze mówiła... picie masz w zupie.
0: A nie?
2: Cudowne kreacje
1: to. No, racja. Ja to sobie zapamiętam. Ja też będę tak matkowo w domu. Do mojego
5: syna. To się nadaje do puszczenia w radiu, chociaż podobno tak się kiedyś mówiło. Moja mama, jak już uraczyłam jej toną moich dziwnych mądrości i nie chciała już ze mną dyskutować, mówiła mi srali z dupali, z dupy się trzymali.
0: Grecka filozofka.
1: Co najmniej, ale no jak zostało córeczce, jak ładnie powtarza.
0: To jeszcze jeden. Ostatni, halo.
6: U mojej mamy zawsze było to odpowiedź na słowo kocham cię, ja ciebie też, ale czego chcesz? Pozdrawiam.
0: Jak to czego chcesz? Więcej, więcej hitów na czasie!

0: ściśle tajne.
1: Ja już czuję ekscytację, naprawdę.
2: Co się dzieje? Żadna zabawa nie wzbudza aż takich emocji poza anteną. Jankes sprawdza loty na Google'ach. Kama miksuje ze sobą podpowiedzi i pyta się AI-a. Ja się zastanawiam, dlaczego to nie Grecja, a może Malta, a może Hiszpania, a może Francja. Co tu się dzieje?
1: Słuchajcie, mamy zabawę odlot ściśle tajny. Jutro ostatnia szansa na to, żeby dołączyć do naszej jaskowej ekipy. W piątek lecimy wszyscy, ale nadal tak naprawdę nie wiemy dokąd. Wracamy w niedzielę wieczorem i my czujemy już wielką ekscytację, bo z Wiktorem byliśmy już na pierwszej edycji tej zabawy i
3: ja
1: możemy wam powiedzieć, że było fantastycznie.
3: Ja też byłem blisko tego, żeby do was dolecieć, ale samolot nie doleciał.
1: Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy. Kapitan oczywiście udziela nam różnego rodzaju podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź była: poczujecie się bardzo młodo.
2: Potem, że ten region ma ich ponad 300.
1: Leci się tam bez paszportu.
2: Jest to miasto małego, wielkiego człowieka. Euro też, to
1: tak, prawda. Tak, dokładnie. I kostium kąpielowy oraz słońce jest tam zawsze.
2: I

0: Dają się na małych, suszonych owocach.
1: No i taka dziwna podpowiedź jest taka, że jest tam muzyka taka dosyć charakterystyczna dla tego kraju, tak przynajmniej nam się wydaje, że jest muzyka, która pochodzi stamtąd.
0: Każdy kraj ma muzykę, no nie ma kraju bez muzyki.
1: A może to jest jakaś specjalna muzyka, która jest tylko tam, no nie wiem, na przykład Szkocja i będą grać na dudach.
0: Ja ci mówię, Zorba i Grecja.
2: Mi cały czas pachnie sałatką grecką, jeśli to będzie Grecja, będę przeszczęśliwy, bo jak kocham, uwielbiam, tęsknię.
1: Ale tu jest jedna odpowiedź, która by mogła wskazywać na to, że masz rację, bo kierunek kojarzy się z geometrią. I mi najbardziej, poza Mezopotamią, której już nie ma, to faktycznie z Europy Grecja by tutaj była w dobrym kierunku.
0: Ale Niemcy też pasują. Tata miał takie filmy wideo na kasetach kiedyś. I trójkąty były, pojawiały się.
1: Po niemiecku.
2: Okay. No dobrze, dobra, idźmy dalej.
1: Mamy jeszcze jakąś podpowiedź, którą moglibyśmy ujawnić? Może ona nam rozjaśni trochę kierunek?
0: Najnowsza podpowiedź od kapitana ujawniona dzisiaj, teraz.
3: Szanowni Państwo, to kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
2: Człowiek o wielu imionach.
0: Marek Konrad.
2: Jan Maria Rokita. To nie to chyba.
1: Człowiek,
2: co jeszcze może być?
1: O wielu imionach.
4: Ryszard Kalisz.
2: To maluło, to taka norma, powiedzmy, no. Ale to rzeczywiście
1: no
2: chyba,
1: nie jest
2: ale,
1: to
2: ale,
1: łatwe.
2: Ale wiecie, ci bogowie greccy mieli takie chyba różne, takie tam dodatkowe.
1: No ale to on się nazywał albo Zeus, albo Prometeusz, no to
0: nie,
1: no,
0: była
1: tyle.
0: Ta była
2: Odyseusz,
0: nie miał takich tam? Afroidyta.
1: Słuchajcie, jeżeli macie oczywiście jakieś tropy, to możecie nam podpowiedzieć, a na pewno dokąd lecimy, sprawdzimy już w piątek.
5: Odlot ściśle tajny.
3: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.

0: 26 minut po godzinie 8. Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień maja. Mamy również urodziny Marcela, który obchodzi 10 lat. Marcel teraz jest z nami. Niech! No! Tata, Radziu, mama, wszyscy oczywiście ściskamy, kochamy, najlepszego oczywiście.
1: No, jak Marcelowi dobrze w życiu pójdzie, to może kiedyś zostanie prezydentem USA. O nim za chwilę Procki w newsach. Jankes. Jankes.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na Was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lublinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
11: Lubelskie drogi zatłoczone, ale sytuacja zaczyna się już pomału klarować. Ten ruch nieco się zmienia.

0: Prezydent USA jest w znakomitej formie. On sam twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. A niedawno grupa amerykańskich psychiatrów wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że Trump jest niezdolny do sprawowania urzędu. A mamy spadki na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 42 grosze. To spadek o 4 grosze w porównaniu do poniedziałkowych cen. Wyraźniej spadła cena oleju napędowego. To spadła o 10 groszy i teraz wynosi 6,75.
1: Jankes, Kama
2: i Wiktor.
1: W radiu SK.
3: Dzień dobry, mamo. Dzień dobry wszystkim mamom. Dzisiaj dzień mamy, 26 maja.
4: A co mama mówi najczęściej?
5: Poczekaj, niech tylko ojciec wróci do domu.
6: No poczekaj, tylko wezmę Messengera i się nagram SC.
4: Z okazji dnia mamy, ściskamy wszystkie mamusie, aczkolwiek Wiktorowi chyba na to nie pozwolimy, a wy nagrywajcie się nam na eskowym Messengerze.

0: Pamiętajcie, wszystkie mamy, jesteście nie do zatrzymania. Unstoppable i Sia właśnie, 20 minut do 9.
1: Nie do podrobienia. Tak. Kochamy was, jesteście wspaniałe.
0: Tak jest.
2: A wiesz, kto jest jeszcze wspaniały? Pewien pan w Krakowie. Pan człowiek, pan mężczyzna.
1: Nie,
2: inny. Pan człowiek, który ma 162 lata i otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę.
1: Niesamowita historia, ale to jakiś, rozumiem, jakiś cyrk na kółkach błąd.
0: No tak, ale to znaczy, że też życzenia się spełniły.
2: Ale jakie życzenia?
1: Dawaj, jakie życzenia? No,
0: zobaczy dziadek. Dziadek nas jeszcze wszystkich przeżyje.
3: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
4: dmuchanym flamingiem?
3: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Lublin Onyxowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamy Optyka Oxys spółka z o.o.
13: I po reklamie.

0: fanatycznego słuchacza Maćka, który za każdym razem, jak gramy Eminema, wysyła nam albo zdjęcie Eminema, albo dzisiaj nagranie, w którym śpiewa hoppa, hoppa, wszystkie mamy!
1: Pozdrowienia oczywiście dla Maćka, fajnie, że z nami jesteś. Hej!
2: Od jutra nie gramy Eminema.
1: Hej! No nie, no nie róbmy ten moment tego Maćkowi, no.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień mamy, 26 dzień maja mamy, no i z racji tego zastanawiamy się, jakie cudowne teksty wasze mamy mówiły.
1: Moja mama ostatnio, jak byłem w Gorzowie, na derbach, które wygraliśmy oczywiście.
0: Wygraliście? Mm-hmm. Z Zieloną Górą?
1: No.
0: O, szok.
1: To krzyknęła przez balkon, gołąbki gotowe! Ile mogę czekać? O, tak było naprawdę, bo zamawialiśmy wcześniej z kumplami.
3: A propos gotowania.
4: Cześć, Eska. Ja pamiętam, jak moja mama zawsze na pytanie, co dziś na obiad, odpowiadała: ryż, mysz i kocie łapki. Pozdrawiam serdecznie.
0: Piękne.
1: Smacznego życzę oczywiście.
3: A kiedy obiad? Jak się ziemniaki ugotują?
1: No dobra, lećmy dalej. Coś jeszcze?
5: Do mnie na przykład mama mówiła, jak se pościelisz, tak se wyśpisz, Maciuś.
3: Maciuś, no Maciuś chyba zawsze miał nieporządek na łóżeczku, coś mi się wydaje.
1: To sprzątaj po sobie.
3: No i jeszcze tak zwana kwestia tatuażu. To jest taki okres w życiu, kiedy każdy się zastanawia, czy mama pozwoli, czy nie pozwoli, i odpowiedź jest albo, że na czole, albo...
6: Cześć, Eska. Moja mama zawsze mówiła, a to se na dupie zrób. No i pierwszy tatuaż posłuchałam, mamusi, zrobiłam na tyłeczku.
0: Dobra córeczka!
1: Jako,
0: mam nadzieję, że moje dzieci tego nie słyszały.
3: I że w radiu tego nie widać. Radio SK.

0: No kogo witam, kogo goszczę, jak mówili w pewnym programie telewizyjnym. Michu razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, B3.
0: Niestety nie trafiony,
2: pudło?
0: Nie zatopiony.
2: Pudło.
3: Boga i pocałuj pana.
4: Mam koferek tylko.
5: A wiecie, że ja kiedyś w tym programie, to były statki, prawda?
0: Tak, tak, na Polonii.
5: Ja wygrałem tam kiedyś, wysyłałem kartki pocztowe, naprawdę, no.
1: Zobaczcie, nie róbcie tego, zobaczcie, jak to się skończyło dla niego.
5: Serio, to było niesamowite.
3: Słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień mamy, dlatego ściskamy wszystkie

0: Mamy, jesteście absolutnie wyjątkowe i fantastyczne.
1: No i chyba chwilę tata Michutek.
2: Najlepsza puenta telefoniczna przed nami na zakończenie dzisiejszego programu.
1: Poprosimy.
2: Bo o tych tekstach rozmawialiśmy i okazuje się, że...
3: Cześć Eska, a ja to w ogóle mam wrażenie, że my wszyscy to chyba mieliśmy tą samą mamę w dzieciństwie.
4: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
5: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Love Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto

0: Wyślij kwiaty dla mamy.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Dzisiaj w Lublinie do 25 stopni, bardzo ciepły wtorek, biometr neutralny, deszczu nie będzie. Troszkę chłodniejsze zapowiadają się środa i czwartek, ale nie

0: znacznie. Weekend piękny, choć w niedzielę mają pojawić się burze.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Karambol na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskim. W Brzozie między Inowrocławiem a Bydgoszczą zderzyły się cztery osobówki i ciężarówka. Trasa jest nieprzejezdna. A wykolejony skład wciąż blokuje tory. W Garbatce w powiecie obornickim na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył wczoraj w pociąg. Zginął kierowca ciężarówki. Przez całą noc na miejscu pracowali śledczy.
3: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
2: Mówi nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Trwają przygotowania do podniesienia wykolejonego pociągu. Utrudnienia na trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o ponad 40%. A to świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
4: Phishing, wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
2: Dlatego eksperci podpowiadają, by nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w podejrzane linki i nie publikować zdjęć dzieci. Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wyjdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Początek ich meczu o 11, a do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju.
1: SK Lubin News.
5: I Jacek Werner, będą dodatkowe środki na drogi w Lublinie. Nawet 5 milionów złotych trafi na remonty Bronowickiej, Pogodnej czy fragmentów Warszawskiej i Witosa. Łącznie w planach na ten rok jest 100 zadań drogowych. ZUS przygotował na Dzień Matki poradnik dla przyszłych mam i rodziców. Znajdziecie tam informacje o świadczeniach.
6: Wyjaśnia zasady wypłaty zasiłku chorobowego podczas niezdolności do pracy, która przypada na ciążę. Mówi też o zasiłku macierzyńskim, także opiekuńczym na chore dziecko.
5: Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Poradnik jest na zus.pl.
7: Dzień mamy, dziś mamy wtorek 26 maja i 9:03 na zegarach i mamy też hity na czasie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie dosłownie za kilka chwil będzie też Dawid Podsiadło, będzie też na przykład The Weeknd Weste. A na początek Majestic i Bonnie M, czyli Rasputin w tej trochę nowszej wersji. Michu Sobkowski, witajcie.

Radio SK.

0: Katy Perry na antenie Radio SK. Jej Juniu, jak ten czas szybko leci. Dopiero co przecież pamiętam, jak Katy Perry występowała w klipie do numeru Daisies z ciążowym brzuszkiem. A tu proszę bardzo, okazuje się, bo sprawdziłem, że dosłownie za 3 miesiące ten ciążowy brzuszek, który zamienił się w córkę o imieniu Daisy. Córeczka Daisy będzie obchodziła 6 lat, dokładnie 26 sierpnia. Więc Katy Perry również mogłaby świętować dzisiaj Dzień Matki. Mogłaby, gdyby nie to, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, zresztą jak w wielu krajach na świecie, również tych europejskich, Dzień Matki obchodzi się nie 26 maja, tak jak u nas, a w drugą niedzielę maja, w tym roku konkretnie to był 10 dzień maja. Za chwilę Kung City of Fitness London, czyli Galaxy, a później obiecany Dawid Podsiadło w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny.
6: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
5: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media
8: 21 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat.

0: którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Hubert Dębski, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
2: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
3: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: I po reklamie.

0: uda mi się powiedzieć to poprawnie, czy nie? Silver, lay all your love on me. Jest, jest, jest! Tak zwany koszmar prezentera radiowego, taki tytuł. Piosenka o miłości, bo tam love się pojawiało, oczywiście, a jak się kogoś kocha, no to się o niego dba, prawda? Na przykład, jak się wsiada na rower, to coś robi? Zakłada się kask, albo komuś, albo sobie i komuś najlepiej. Pewnie już wiecie, że od 3 czerwca na rowerach, na deskorolkach, na hulajnogach każdy poniżej 16 roku życia kask będzie musiał mieć zgodnie z przepisami prawa. No ale to nie jest tak, że mózg, czaszka robią się jakieś takie bardziej wytrzymałe, jak skończą 16 lat i generalnie lepiej jest kask mieć zawsze, po prostu. I dlatego SK daje kaski. W ten weekend i w Dzień Dziecka kilkadziesiąt kasków wyląduje na waszych głowach, a zgłoszenia zupełnie za darmo w tym temacie na sk.pl. Oskar Cynzy za moment, a później Dua Lipa w SC.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
7: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie. Mr. DIY. Atrakcje i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry.

0: Mr. DIY, Galeria Venus Świdnik.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry.

0: Ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
1: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Pronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
2: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Lublin, Onyksowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka z o.o.
5: I po reklamie.

Kuba i Kuba, których można było zobaczyć i usłyszeć wczoraj na koniec gali do zdania Fryderyków, która właśnie wczoraj miała miejsce. Dwie statuetki, śmiało możemy powiedzieć, że jedną z największych zwycięzczyń była Zalia. A po godzinie 10 obiecuję, że zagram też jeden z numerów, które wczoraj na żywo podczas gali Fryderyki można było usłyszeć. Alex Warren i Fever Dream jednak na początek, zaraz po 10 wesce.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup

0: Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzy szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: W Rydzkiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20.

0: Skuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
3: Dzisiaj w Lublinie będzie ciepło, właściwie to już jest ciepło, maksymalnie termometry wskażą 25 stopni, ale trochę wieje, w porywach nawet do 75 km na godzinę dzisiaj. Jutro ryzyko niewielkiego deszczu, będzie też trochę chłodniej. Weekend ciepły.
2: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszamy na początek Przedsław w zachodniopomorskim, gdzie od kilku godzin trwa akcja strażaków. W nocy w ogniu stanął szeregowiec. Strażacy nadal dogaszają poddasza, a jak słyszymy od mieszkańców i sąsiadów, to cud, że nikt nie został poszkodowany.
5: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin, praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
6: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą dzisiaj przyjechałem rano, żeby poddać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
4: No, spłynęły 3 mieszkania. Stan czwartego nie będzie pozwalał na powrót do niego lokatorów. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych jest już w rękach służb, a drugiego wciąż szuka policja. Do ataku doszło na terenie osiedla Rozkosz.
7: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
4: Mówi nam Ewelina Radomyska z Siedleckiej Komendy. Jeden z napastników usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Około 160 tysięcy pielęgniarek. Tyle według najnowszego raportu brakuje w Polsce. Środowisko pielęgniarek szuka pomysłów, by zachęcić do zawodu.
8: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
4: Proponuje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Dziura w tej grupie robi się coraz większa, bo pielęgniarki odchodzą na emeryturę, a w ich miejsce nie pojawiają się nowe.
1: SK Lubin.

0: Polskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Dziura w tej grupie robi się coraz większa, bo pielęgniarki odchodzą na emeryturę, a w ich miejsce nie pojawiają się nowe.
1: SK Lubin.

0: W rezultacie zdecydowały dwa ostatnie wyścigi. Tablica wyników ostatecznie pokazała 46 do 44 dla gospodarzy.
1: Walka była do końca, ciężkie zawody dla nas, kredki z nami nie było. Trzeba walczyć na bieżąco i dać siebie wszystko, a to no niestety nie wystarczyło.
0: Mówi Kacper Woryna, zawodnik żółto-biało-niebieskich. Warto dodać, że skład motoru był osłabiony, zabrakło kontuzjowanego Fredrika Lindgrena.
2: Wracając na chwilę do Fryderyków, statuetkę za album roku hip-hop dostał PZ za muzykę popularną. No to PZ z Jonathanem i Liwką, czyli Obejmuje noce w Radiu SK dosłownie za 6 minut. Alex Warren na początek, później Calvin Harris i Rihanna, 10:02 na zegarach. Feste już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Thomas Gray w Radiu SK i Rumors to nasze hity na czasie.
1: Ściśle tajne.
0: Odlot ściśle tajny, dokładnie, bo to o tym chciałem w tym momencie powiedzieć, bardzo konkretnie. Bo to nie są plotki, to są fakty. Już jutro na pokład naszego samolotu dostanie bilety naszego samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo takie są zasady. Ostatnia para, więc zgłosić się można za pomocą aplikacji Radia SK. Wiemy już, że w ten weekend, bo to piątek, sobota, niedziela, wiemy, że z naszą porankową ekipą i tymi wszystkimi, którzy do tej pory mają już bilety wstępu na pokład samolotu, ale jeszcze brakuje nam dwóch osób i o te dwie osoby uzupełnimy jutro stawkę. Ale jest jeszcze jedna rzecz i ta rzecz to jest podpowiedź od naszego kapitana. Pozwólcie, że ją w tym momencie zaprezentuję. Proszę bardzo.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: I wszystko jasne. Bardzo jestem ciekaw, gdzie to się wszystko zakończy. Taylor Swift, Yopolite, za moment, później Bibi Rexa i Faithless New Religion Vesta.
1: Odlot ściśle tajny.

0: znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą,
11: przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
12: Harmonizer.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: I po reklamie.

wciąż brzmi świetnie. Memories to David Guetta i Kid Cudi na antenie Radia SK. W Chinach kilka miesięcy temu stworzono firmę, startup, który stworzył urządzenie do tłumaczenia języka zwierząt. Twórcy twierdzą, że z pomocą, jakżeby inaczej, AI, sztucznej inteligencji, sprzęt potrafi interpretować odgłosy kotów i psów z dokładnością bliską 95%. No i w ciągu kilku dni po takim ogłoszeniu firma zebrała ponad 10 tysięcy zamówień, a taki sprzęt to dobrych kilka stówek w PLN-ach. A to wszystko o tyle zabawne, że nie dostajemy żadnych ani testów, ani żadnych...

0: badań potwierdzających te deklaracje z tymi 95%. Więc ja bym poczekał z zakupem, bo temat do zweryfikowania jest dopiero w Wigilię. Stonebridge 12 to 12 West za moment, a później Tiesto i Ritual.
1: Reklama.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
3: W Tavex. W jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
5: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: I po reklamie.

Mr. Know It All, czyli Teddy Swims, świeżynka od tego pana, to przed godziną 11 na antenie Radia SK. PZ wczoraj podczas Fryderyków trochę się dziwił, że tyle lat wydaje płyty i teraz jakoś najwięcej nagród go spotyka. No i wizyt na antenie Radia SK chyba też najwięcej. PZ ma taka z bałaganę i plan B zaraz po 11 w SK.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Regala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl. Galeria
1: Gala. Wybierz to, co polskie i lokalne.
2: Na Fabrycznej 2.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
6: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin. Ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Dzisiaj w Lublinie nawet do 25 stopni, ale odczuwalna temperatura sporo niższa z powodu chłodnego i dość silnego wiatru w porywach do 75 km na godzinę. Od jutra wyraźne ochłodzenie, ale dalej słonecznie.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Na zegarach 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził to w rozmowie z reporterem Eski. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski. Ostateczną decyzję podejmie premier, a komisarz będzie sprawował władzę do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Sprawca wciąż nieuchwytny. Chodzi o nożownika, który w weekend zaatakował dwie osoby w Gdyni. Obie trafiły do szpitala. Doszło do tego na bulwarze nadmorskim. Śledczy na miejscu zebrali dowody.
14: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia.
13: Wyjaśnia Marek Kobiałko z policji w Gdyni. Zaatakowane osoby zostały niegroźnie ranne. A niedźwiedzie w Bieszczadach monitorowane. Na razie odłowiono 8 sztuk, a 7 zaobrożowano. Dwa młode osobniki i rodzeństwo przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. A to reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domu. A leśnicy prowadzą też inne działania.
15: Przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się zachować, co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem. My nie chcemy bliskiego spotkania. Każdy, kto przeżył bliskie spotkanie z niedźwiedziem, wie, że nie ma w tym naprawdę nic miłego.
13: No, opowiada Mateusz Świerczyński, leśnik z Cisnej. Czy wyjazd w Bieszczady jest obecnie bezpieczny? O tym usłyszycie w reportażu Coraz bliżej siebie na sk.pl.
16: SK Lublin News.
12: Jacek Werner, ulica Grodgera w Lublinie będzie jutro zamknięta dla ruchu. Powodem jest samorządowy kongres Trójmorza. Utrudnienia potrwają do wieczora. Nieważne, czy jej dziecko ma kilka tygodni, chodzi do szkoły, czy jest dorosłe. Każda mama ma dziś swoje święto.
17: Lubię pomagać babie w ciasteczkach.
18: Lubię bawić się z mamą.
19: Co będziecie życzyć mamie z okazji Dnia Mamy?
18: Lizaczków i prezentów dla mamy i siły.
12: Z przedszkolakami z Mentowa pod Lublinem rozmawiał Maciej Kurek.
20: Do warszawskiego koncertu The Black Eyed Peas już naprawdę, no, mniej niż miesiąc. Czy będą bilety na antenie Radia SK? Odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że będą. Wcześniej przypomnę Where is the Love z Justinem Timberlake'iem. Kygo, Imagine Dragons, Avicii Levels i Ed Sheeran. To wszystko w tej godzinie.

0: wciąż brzmi kapitalnie. To Avicii na antenie Radia SK i jego Levels. Dzisiaj rano, bo generalnie to przypomnę, wtorek, 26 dzień maja, jeśli ktoś obudził się o 11.17, a mamy 11.18, to przypomnę, że dzisiaj Dzień Matki. No i rano, w poranku, wspominaliście kultowe teksty, było ich naprawdę sporo i wniosek, który padł na końcu, chyba jest jak najbardziej prawdziwy, był taki, że chyba wszyscy mieliśmy tę samą mamę. Jeśli chodzi o teksty oczywiście. Ale teksty tekstami, ale historie to już zupełnie inna para butów, inna para kaloszy. I wiem, że każdy ma jakąś swoją. Jeśli chcecie się taką ciekawą, albo śmieszną, albo może na początku przerażającą podzielić, no to przypomnę, że jest taka opcja w tym tygodniu we Wrzucie na Luz. Zgłaszacie się na sk.pl, a do zgarnięcia nie dość, że wspólny pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem, to jeszcze 5 tych do wydania właśnie na nowe buty. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, później obiecany Ed Sheeran na antenie Radio SK. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada balie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
9: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
10: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi. Lublin Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
13: Dzień Mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Lublin, ulica Fryderyka Chopina 13. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na Was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
16: I po reklamie.

0: radosne. Trochę niczym szczypiorek na wiosnę. Tazosy od Dawida Podsiadło. Jeden z naszych eskowych hitów na czasie po godzinie 11. Dzień Matki, 26 maja. Wiem, że przypominać nie trzeba, ale można świętować Dzień Matki, a można świętować w zupełnie inny sposób. O tym Joanna na eskowym Messengerze.
1: Cześć Eska, cześć wszystkie mamy. Pozdrawiam serdecznie w ten cudowny dzień. Zawsze ten dzień mam wolny po to, żeby właśnie sobie odpocząć i na przykład sobie zafundować meniki czy pediki, czy do południa robię sobie przyjemności, po południu obskakuję swoją mamę i potem spędzam czas z moją córką i synem, także też cudowny dzień. Pozdrawiam wszystkich.
0: I to jest dopiero świętowanie. I jeśli tylko jest oczywiście taka opcja, no to chyba właśnie tak trzeba żyć. Keanu Silva, King of My Castle za chwilę, później Joe i End of Beginning SC.
2: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
6: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
7: Dzień mamy w Media

0: studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na

0: Pensję. Firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Invencja.eu. Invencja. Profesjonalna czystość dla firm.
1: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Lublin, Onyksowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oksys spółka z o.o.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: I po reklamie.

Im mniejsze oczekiwania, tym później mniejsze rozczarowanie. Często tak jest. Lore, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK przed godziną 12, ale jeśli oczekujecie po nas hitów na czasie, to się na pewno nie zawiedziecie. Kasia Węsielska z wami po godzinie 12 i Glass Animals i Heat Waves. Przypomnij ten numer na początek, z tego co wiem, to będzie też Beauty and the Beat, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, numer jeden z gorącej 20 w Radiu SK. Michał Sopkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro, wyjątkowo po 12. Cześć.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
9: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Wenus otwiera się pierwszy na

0: nocnych cenach. Mr. DIY, Galeria Venus Świdnik. Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
9: Dzisiaj w Lublinie na termometrach stopni sporo, ale odczuwalną temperaturę troszeczkę psuje nam silny wiatr. Natomiast jeśli chodzi o kolejne dni, będzie już nieco chłodniej, aczkolwiek dalej bez deszczu.
8: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 12. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. To po zderzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską. Ambulans jechał na sygnałach do wyzwania, a w tym czasie kierowca osobówki skręcał w ulicę Zadwórzańską. Karetka uderzyła jeszcze w latarnię i przewróciła się na bok.
11: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy.
10: Mówi Karolina Kowalnik z policji w Przemyślu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny dym nad Przemętem w Wielkopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa. W środku były m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, strażacy opanowali już największy ogień.
12: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko. W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
10: A okoliczności pożaru będą wyjaśniać teraz śledczy. Bez niej świat nie byłby taki sam. Dziś świętują wszystkie mamy.
13: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje.
14: Każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
10: Powiedziały nam radomskie przedszkolaki.
0: SK Lubin News.
9: I Jacek Werner. W czwartek mamy poznać wyniki badań wody z lubelskiej fontanny, w której znaleziono 10 martwych ptaków. O szczegółach Justyna Buzek-Czarnolas z lubelskiego sanepidu.
15: Przeprowadziliśmy również kontrolę sanitarną całego miejsca pod kątem zabezpieczenia zdrowia publicznego. Chcemy też wykluczyć jakieś takie związki, które mogły być szkodliwe dla ludzi również.
9: Miejsce cały czas jest wyłączone z użytkowania. Czuwa nad tym policja i straż miejska. Stanie się miejscem rodzinnej zabawy i aktywnego wypoczynku. Na rodzinny piknik w Parku Ludowym zaprasza lubelski ratusz. Impreza startuje w sobotę o 12.
3: Dwie minuty po godzinie 12. Otwieram koncert życzeń dla waszych mam. Jeżeli macie ochotę złożyć swoim mamom życzenia, to proszę napisać je na eskowym messengerze, a my z nich przygotujemy koncert życzeń dziś. I tak to właśnie będzie wyglądało, bo o mamach pamiętać należy. Glass Animals, Heatwaves. To już teraz Beste, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Erasmus in the Shadows w Radiu SK. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale musicie być. Koncert życzeń w Radiu SK właśnie został odpalony. I co ciekawe, są chętni na to, żeby składać życzenia w takiej formie w Radiu SK, choć nie wiem, czy wiecie, na co się pisaliście, więc po prostu to zacznijmy. Uwaga. Oczywiście, że do tego musi być odpowiednia oprawa. Najlepsze życzenia dla mojej kochanej mamy Anny, która mieszka w okolicach Kluczborka. Mamuś, dużo zdrówka oraz spełnienia marzeń życzy córka Monika. Najpiękniejsze życzenia dla mojej rodzicielki Graszki. Mamusiu, dużo zdrówka i radości. PS, byle do 13 i jedziemy na pyszną kawusię. Córeczka Weronika. Mamy jeszcze życzenia dla naszej ukochanej mamusi, która siedzi akurat sama dziś w domu. Kochamy ciebie bardzo. Monika, Sylwia i Agnieszka. A teraz dla wszystkich mam za chwilę piosenka, która wbrew pozorom bardzo pasuje do okazji. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz. Jak macie takie życzenia, to napiszcie je na SK-owym Messengerze. Koncert życzeń bardzo chętnie w tej godzinie jeszcze powróci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowej.

0: Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
2: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.

0: 620 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
3: 3,17,40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: I po reklamie.

0: się w Esce.
1: Obiecuję za chwilę do koncertu życzeń z okazji Dnia Mamy wrócimy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to napiszcie swoje życzenia dla swojej mamy na eskowym Messengerze, a teraz dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. December Infinity to jest coś, co wam się spodoba i czego chcieliście dziś posłuchać, gwarantuję. 3, 2, 1, gramy.

0: wiele życzeń. Big Feet, Somebody's Watching Me, jednak dzień mamy to jest jedno z najważniejszych świąt najwyraźniej w naszym polskim kalendarzu, więc oczywiście lecimy z kolejną odsłoną koncertu życzeń, chciałam powiedzieć maminego, ale chyba jednak po prostu koncertu życzeń dla mam. Gotowi? Vivaldi będzie przygrywał. Mamo, twoje serce, dobroć i poświęcenie uczyniły mnie tym, kim jestem. Dziękuję za każdy dzień pełen twojej troski. Życzę ci, byś zawsze była otoczona miłością, szacunkiem i szczęściem. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham cię bardzo jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Od córki Pauliny dla mamy Katarzyny. Mamo, dziękuję, że jesteś. Życzę ci samych szczęśliwych chwil, dużo zdrowia i codziennego uśmiechu. Życzę Tysia dla mamy Wioletki z okolic Torunia. Droga mamo, chcielibyśmy życzyć ci dużo zdrowia, cierpliwości do nas, abyś zwiedziła każdy zakątek ziemi, który ci się marzy. Żyj nam 100 lat i jeden dzień dłużej. To są życzenia, które złożyli... Czekajcie, aż mi się podkład skończył. Przesyłamy pozdrowienia od Krzysia, Zuzi i Julki. Coś mi się wydaje, że ten koncert życzeń to i jeszcze było za mało i to się jeszcze nie skończy, więc jeżeli macie ochotę, choć życzeń jest jeszcze sporo, to nadsyłajcie życzenia dla swoich mamy. Tylko powiedzcie, żeby radio włączyła, żeby na pewno to usłyszała. Ed Sheeran, Sapphire, za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
5: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Marcin Gąsior, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
6: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100%. W ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej

0: korki w rozliczeniu. Wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
1: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Lublin Onyxowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

naskładać życzenia dla waszych mam. Przy okazji dla swojej też złożę, bo wiem, że słucha teraz, nawet jeżeli nie radia, to pośrednio, bo jest ze mną na telefonie. Wszystkiego najlepszego, mamo. Dla wszystkich waszych mam także. Można pisać życzenia dla waszych mam na eskowym Messengerze. Dziś możemy robić przez cały program koncert życzeń.

0: Reklama.
1: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
7: Warsaw Music Festival.

0: 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Invencja.eu. Invencja. Profesjonalna czystość dla firm.
1: Warsaw Music Festival.

0: Van Buren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: A jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Dzisiaj w Lublinie nawet do 23 stopni, ale to tylko na termometrach. W rzeczywistości odczujemy troszkę mniej z powodu wiatru, który w porywach osiągnie nawet 75 km na godzinę. Jutro nieco chłodniej.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Powołanie nowego zarządzającego miastem było konieczne po wynikach referendum. W niedzielę mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
15: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił.
14: Mówił premier Donald Tusk. Wybory na nowego prezydenta miasta

0: Z minibusem szkolnym podróżowało nim 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Według belgijskich mediów zginęły 4 osoby. To kierowca, opiekun i 2 nastolatków, a bus przewoził dzieci ze szkół specjalnych. Robert Lewandowski wśród powołanych do kadry. Selekcjoner Jan Urban powołał 26 zawodników na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. W kadrze znaleźli się też m.in. Czubak i Żukowski. Polacy zagrają w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
1: SK Lublin News.
2: I Jacek Werner, Puszcza Solska regeneruje się po wielkim pożarze. Żywioł na terenie Nadleśnictwa Józefów zostawił czarną bliznę. Lasy Państwowe powołały już zespół ekspertów, który będzie zajmował się likwidacją skutków pożaru. Przyrodnicy ostrzegają, że sztuczne nasadzenia mogą przynieść gorsze skutki niż sam ogień.
3: Ten teren może być poligonem, by się od przyrody nauczyć, jak regeneruje się las.
2: Podkreśla Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. O skutkach pożaru piszemy więcej na sk.pl.
4: Ja koncert życzeń dla naszych mam uważam wciąż za otwarte, więc jeżeli ktokolwiek chciałby życzenie swojej mamie złożyć, zapraszam. Wszystkie na tej antenie dzisiaj postaram się odczytać. Można wciąż je pisać na eskowym messengerze. Niech mamy mają to swoje święto. Nareszcie, to już teraz męskie granie orkiestry w Radiu SK. A zapomniałabym, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Ja się

0: mamą życzenia, to lećmy. Vivaldi jest z nami. Kochana mamo, życzę Ci spełnienia odkładanych marzeń, mnóstwa uśmiechu i czasu tylko dla siebie. Najgorętsze całusy dla wszystkich mam, Angelika. Kochana mamusiu Barbaro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń życzy córka Ewelina. Wszystkiego najlepszego mamo z okazji Dnia Mamy życzy Krzyś dla mamy Agnieszki z Koszalina. Wspominam mamusię dziś szczególnie i dałabym wszystko, żeby móc ten dzień spędzić z nią, więc mam nadzieję, że macie zasięg aż do nieba. Pozdrowienia. I jest jeszcze życzenie dla mamy Izy, chyba z zamówieniem. Mamo Izo, robisz najlepsze mielone na świecie. Kocham cię, Ola. Coś czuję, że te mielone powinny się znaleźć w menu na najbliższy czas. Jeżeli ktoś chce, to życzenia dla mam w ramach naszego eskowego koncertu życzeń na Dzień Mamy. Cały czas przyjmujemy na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: To będzie ostatnia reklama.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: I po reklamie.

0: Ona też ma dzisiaj swoje święto. Już nie pierwszy dzień matki Oriany. Diamonds w Radiu SK, a od was cały czas życzenia dla waszych mam, więc póki one są i póki chcecie mamom życzenia składać, a to się dzieje do końca życia, mam nadzieję, to właśnie z tym lecimy. Vivaldi cały czas jest z nami, skoro to jest koncert życzeń. 100 lat dla mojej cudownej Graży, więcej odpoczynku ci życzę twoja kochana córa Amelia. Kochana mamuniu Jasieńko, robisz najlepszy bigos ever. Córka Kasia. Wszystkiego najpiękniejszego dla mamy Ani ze Starych Skoszew. Mamuś, kochamy cię bardzo. Oleńka i Agulinka. Mamo, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Chcę, żebyś była zawsze szczęśliwa. Szczęśliwa i zdrowa. Życzy córka Natasza dla mamy Agaty. Nikt nie robi takich pyszności jak ty. Dzisiejsze placuszki z jabłkami to mistrzostwo. Kocham cię, mamcia, twoja córcia Anusia. I do tego mamy jeszcze życzenia w postaci głosówki. Uwaga, bo jest z nami Szymon.
1: Wszystkiego najpiękniejszego, kochana mamo. Już pędzę na placusia z truskawkami i z prezencikiem dla ciebie. Całuję. Pozdrawiam, SK.
0: Jezu, te mamy to naprawdę dzisiaj mają najbardziej pracowity dzień w roku, skoro wy wszyscy tak mimochodem, między słowami, wrzucacie zamówienia kulinarne na ich popisowe dania.
2: Radio SK. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka, pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 2,99.

0: 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie. Mr. DIY. Atrakcje i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz zakupy bez matematyki, tutajsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, check it out.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: I po reklamie.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura i Dry School na 6 minut do 14 w Radiu USK. Najserdeczniejsze życzenie dla mamy Iwonki. Każdy dzień, każda kawka wypita razem to dzień mamy. Na razie kawki nie wypijemy z powodu twojej operacji. Na pewno szybko nadrobimy. Pozdrawiam, córka Kasia. Wszystkie życzenia mam nadzieję w miarę przekazane, choć pamiętajcie, że najfajniejsze dla mamy z okazji Dnia Mamy to są te życzenia, które składacie osobiście. Albo przez telefon. Ja wiem, że przez radio też fajnie, ale jak pojedziecie, to prawdopodobnie mama będzie czekała z ciastem, obiadem, kompotem i wszystkim tym, co najlepsze. Po 14 w Radiu USK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: prezenty na Dzień Dziecka to Allegro.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
10: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
20: Słońce nie zabraknie nam dzisiaj aż do samego końca dnia w Lublinie. Tylko trochę chmury będzie się przewijało jeszcze dzisiaj. Na termometrach mamy teraz 24 stopnie, a dzisiaj doczekamy się 26 kresek. W nocy będzie 17. Jutro już więcej chmur i trochę silniejszy wiatr.
19: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie z Oświęcimia. Oskarżonym jest Norwek Ingebrigt G., a chodzi o zabójstwo 26-latki i uprowadzenie dziecka. Do zbrodni doszło w 2022 roku. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na dożywocie. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
22: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroku w części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy.
21: Norwek będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie, ale w Norwegii nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok zostanie utrzymany, mężczyzna może spędzić za kratami maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie loguje się do tej aplikacji około 1,5 miliona użytkowników. W aplikacji dostępnych jest 47 usług, między innymi jest to rejestracja narodzin dziecka, mStłuczka czy wniosek o nowy dowód osobisty. Troje dzieci z Opola zrobiło dziś swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat.
23: No jest to niesamowite, że akurat przytrafiło na to święto. Raczej nie było to na zamówienie, jest to taka miła niespodzianka.
24: Miało być tydzień później. Fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
21: A na wszystkie mamy dziś na oddziale czekały prezenty i niespodzianki.
25: SK Lublin.

0: Bartek Ważny, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, powołał już zespół ekspertów, który będzie zajmował się likwidacją skutków pożaru Puszczy Solskiej. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora.
1: Za nami pierwsze posiedzenie zespołu. Przede wszystkim zajęliśmy się budową strategii oraz planu zagospodarowania powierzchni.
0: Leśnicy planują uprzątnięcie spalonego drewna i posadzenie nowej sosnowej monokultury. Więcej o tych planach piszemy na lublin.sk.pl. Można się już szykować na wakacje z terytorialsami. 3 lipca rusza tegoroczna odsłona projektu Wakacje z WOT. Można w ten sposób zacząć przygodę z mundurem.
2: 2 minuty po godzinie 14. Tate McRae, Dawid Podsiadło, Madonna, Gibbs. Oni już w gotowości, żeby wam zagrać. Więc wy też chyba w gotowości, żeby może trochę popracować. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Z nami będzie zdecydowanie łatwiej w każdej pracy. Taką mam przynajmniej nadzieję.

Radio SK. No hesitation.

0: sekund wam teraz daję. Madonna, Hang Up, 16 minut po 14, 5 minut na przypomnienie sobie najbardziej kultowego tekstu waszej mamy. Z okazji dnia mamy oczywiście. Już? 5, 4, 3, 2, 1. To jak teraz wszyscy macie ten tekst już w głowie, to bardzo proszę zapamiętać datę, to będzie akurat łatwe, 26 maja 2026 roku, godzinę 14.16, można to gdzieś sobie zapisać, łącznie z tym tekstem pod spodem, z tym, o którym właśnie pomyśleliście, bo następnym razem jak sięgniecie po tę notatkę, to będzie ten dzień, kiedy zorientujecie się, że zaczęliście tego tekstu używać, choć prawdopodobnie przez większość życia mówiliście nie, nie, ja nigdy nie będę mówić tak jak moja mama. Byłam tam, znam to, gwarantuję, że ten dzień nadejdzie, więc dobrze mieć taką notatkę w kieszeni, bo genów absolutnie nie oszukacie. Alex Warren, Fever Dream za chwilę w Esce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Halo dzieciaki i rodzice! Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na was gigantyczny tor przeszkód, giga strefa klocków i kolorowe malowanie buziek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość

0: Nie zna granic.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
2: W Tavex, w jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
4: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
5: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
6: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
5: Galeria Gala.
7: Wybierz to, co polskie i lokalne.
5: Na Fabrycznej 2.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
15: I po reklamie.

Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Jive, Radio SK. No coraz mniej czasu, coraz mniej miejsc i coraz więcej, mam nadzieję, was chętnych na tę akcję. Ta akcja nazywa się Odlot Ściśle Tajny i jeszcze możecie dołączyć do naszego składu, który już w najbliższy piątek wyruszy w nieznane z lotniska razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli ze składem z naszego poranka. W nieznane i tak naprawdę oni też nie wiedzą, dokąd lecą z wami. Wiedzą, że będzie fajnie, wiedzą, że macie wspólny weekend, ale nie wiedzą dokąd. Żeby nie było, ja też nie wiem. Podpowiedzi się pojawiają od naszego kapitana, ale one są takie, że no coś pomagają, ale

0: ale nie do końca. Jeżeli chcecie się przekonać, dokąd nasi słuchacze, czyli wy, polecicie z naszą porankową ekipą i chcecie być na pokładzie tego samolotu, to zgłoszenia cały czas przyjmujemy. Ściągnijcie aplikację Radia SK. Tam instrukcja, jak dołączyć do ekipy.
1: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce 3-poziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
8: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
9: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do Kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na Was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesne go-karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
12: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
13: Jak tak, to Allegro.
14: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żar.

0: niej dumna. Ale myślę, że z tych panów, których złożycie tu za chwilę, mamy też są dumne. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz dzień jak co dzień po 15 Westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest produkt.

0: tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Postępują prace drogowe na ulicy Janowskiej. Dzisiaj drogowcy pracują na wysokości Górki Janowskiej. W tamtym miejscu spotkacie jeszcze utrudnienia do końca tego tygodnia. A na termometrach dzisiaj do 26 stopni, sporo słońca do samego końca dnia. W nocy temperatura spadnie do 17.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Stanisław Kracik objął funkcję komisarza Krakowa. Będzie sprawował władzę przez najbliższe 3 miesiące.
3: Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panią sekretarzem podyskutować.
2: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Zapowiada jednocześnie, że nie wystartuje w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby wyjaśniają przyczynę tragicznego wypadku. Na północy kraju doszło do zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Zginęły 4 osoby, to 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
4: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
2: Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia będą spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi dzień będzie już otwarty dla publiczności. Tu przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie. A wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania.
5: SK Lubin News.
1: I Bartek Ważny, strażacy, którzy gasili ogromny pożar Puszczy Solskiej, zostali dziś docenieni. Medale i awanse wręczono 600 strażakom, mówi Marcin Malinowski z OSP w Pisklakach.
6: Córka po 5 dniach mnie nie widziała, mam 3-letnie dziecko. Tylko obudziła się rano, zapytała o godzinie 6, tata jest? Jest i poszła spać dalej.
1: Gaszenie pożaru trwało tydzień. Dzięki dodatkowym 5 milionom złotych, które dostał lubelski ratusz, szykują się kolejne remonty. Będą dotyczyć m.in. ulicy Bronowickiej, Alei Warszawskiej, wiaduktu nad Aleją Tysiąclecia i kolejnych fragmentów Alei Witosa.
5: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
5: Rzuć na luz!
8: Rzuć na luz!
9: W Radiu SK!
10: 2 minuty po 15:00. Niedawno porwał publiczność w Polsce koncertem na żywo. Tam dużo się działo, dużo się działo. Mowa oczywiście o Szonie Polu, nie o Pirowskim.
11: Pawełku, chodź, zróbmy to samo. Pięknie was witamy porą popołudniową. Już 2 po 15:00.
10: No to witamy i gramy Szona Pola, Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, witajcie.
12: Dzień dobry.

0: Ecstasy po 15 w Radiu SK to powinno unieść waszą energię. ATB, a my pięknie witamy. Paweł Kubo, się uśmiechnąłeś, nie wiem dlaczego, co było
1: ja
0: takiego zabawnego.
1: Ja się nie uśmiechnę, to ja mam taki wyraz twarzy naturalnie po prostu.
0: Zawsze na ATB, jak rozumiem.
1: Zawsze na ATB.
0: Pięknie was witamy, dzień dobry w popołudniowym programie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A dzisiaj wszystkie mamcie, mamuszki, matule, mimi, mami i matuchny obchodzą swoje święto. Bardzo pięknie, witamy wszystkie mamy, wysyłamy w waszą stronę gigantyczny uśmiech.
1: Tak jest i dajemy wam też możliwość w Esce, żeby swoim mamom także ten uśmiech swoim głosem przekazać. Jeżeli macie tylko ochotę coś im powiedzieć tak oficjalnie przy wszystkich, no to nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. My z chęcią później przekażemy to dalej.
0: Ale jesteśmy też ciekawi, czy poza tymi określeniami mam, które zebrałem od naszych wspólnych znajomych, bo rzeczywiście tak mamy określają, czy macie jakieś swoje oryginalne ksywki na swoje mamy? No. Pawełku, zaczniemy od ciebie.
1: Ja mówię
0: po
1: prostu
0: po imieniu,
1: mamo. Nie no, gdzie po imieniu?
0: Nie mówisz po imieniu?
1: To dziwnie, nie.
0: Jak rozmawiamy razem o twojej mamie,
1: no
0: ja
1: to wtedy
0: i ty mówimy
1: tak.
0: Po imieniu.
1: Tak, ale ja do mojej mamy mówię zawsze mamo.
0: Naprawdę?
1: No jasne.
0: Byłem przekonany, że mówisz do niej po imieniu.
1: Nie.
0: No, znaczy do pani mamy, nie do
1: pani mamy.
0: Oczywiście. Pozdrawiamy także twoją panią mamę.
1: Pozdrawiam mamusiu, mamuniu lub tam jeszcze miałeś kilka zdrobnień, mogę każdego
0: Proszę bardzo,
1: korzystać.
0: Mimi, matula, mamuszka.
1: Nie. Mamuszka, niech będzie mamuszka.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jesteśmy niezwykle ciekawi, a za wasze oryginalne propozycje będziemy mieć nasze oryginalne bluzy. Wystarczy nam, nie bluzy, koszulki dzisiaj.
1: Koszulki, tak. Koszulki i skarpetki.
0: Asortymentu wystarczy nam co najmniej do końca tego tygodnia, zatem bardzo serdecznie zapraszamy. Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints, te kolaboracje możecie mieć u siebie w szafie. A za moment w waszych głośnikach możecie mieć Vito Bambino i Fukaja, bo zagramy wam numer Zabiorę Cię Tam już za moment.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Wszystko brzmi lepiej
19: w harmonii.
18: Dwa głosy współgrają
19: ze sobą.
18: Przekazują z lekkością
19: trudne wiadomości,
18: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
19: betonowy mur.
18: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz

0: robić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Lublin, Onyksowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oksys, spółka z o.o.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy ich odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Dobrego wam życzymy i dla was mamy prezent prosto z Colorado.
1: Tak jest, przenosimy się do tego stanu w USA, a zabierają nas tam DJ-e, którzy kryją się pod nazwą Loud Luxury, pewnie znacie ich z hitu Buddy. Oni oryginalnie pochodzą z Kanady, ale już od dawna żyją w Stanach Zjednoczonych, więc pewnie dlatego o Colorado mieli ochotę może nie zaśpiewać, a wyprodukować numer na cześć tego stanu. No to posłuchajmy, jak brzmi to Colorado
0: jak
1: muzycznie.
0: Jak brzmi Colorado zamknięte w piosence. Przed wami właśnie numer o tym tytule.

0: już z nas nie chciałby być wiecznie młody. Niestety, Pawełku, na nas już za późno. Jay-Z i Mr. Hudson wciąż w dobrej formie. Mamy nadzieję, że podobną formę łapiecie dzisiaj po południu, słuchając jedynego radia w Polsce, Radia SK. Dzień dobry,
1: dzień
0: witamy
1: dobry.
0: Pięknie.
1: Pirowski i Pawełek, no i życzymy wszystkim mamom, żeby były oczywiście forever young i dzisiaj sprawdzamy w SC, jak wy pieszczotliwie albo nietypowo mówicie na swoje mamy. Teraz Karolina.
2: Cześć SK.
0: Cześć.
2: Ja na swoją mamusię mówię mamitka.
1: Mamitka, to super.
0: To nawet muszę powiedzieć, nie wiem czy nie za odważnie, ale nawet to seksowne.
1: Jest, prawda?
0: Wiesz,
1: jeszcze mamasita mogłoby być.
0: Tak mówię do twojej. Pawełku?
1: Tak.
0: Powiedziałem czy pomyślałem?
1: Powiedziałeś.
0: Nie, na pewno pomyślałem.
1: I cię wyspowiadać.
0: Nigdy. I cię by co?
1: Wyspowiadać.
0: A, dobrze.
3: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
6: Reklama.

0: skończysz w takim numerze.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: I po reklamie.

0: Stygnie lato, a na zegarkach mamy 5 minut do 16 w Radiu SK.
1: Pirawski i Pawełek witają Was w Esce i sprawdzamy Wasze kolejne kreatywne określenia na nasze najwspanialsze mamy.
2: Osobiście z bratem na mamę mówimy Hermiona, gdyż kojarzy nam się z czarodziejką kwiatów, a Hermiona była z Harry'ego Pottera. I tak to wyszło. Pozdrawiam, Mateusz.
0: No proszę, jakie czarodziejki mamy. Mateuszu, pozdrawiamy bardzo pięknie.
1: I dla Waszej mamy, dla każdej mamy można odebrać po 16 prezent, jeżeli macie ochotę wyjechać z mamą do Zakopanego i to jeszcze w nowych butach, bo kasę na buty też mamy, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Po 16 dzwonimy.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.

0: świata.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media

0: Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl. Galeria
1: Gala. Wybierz to, co polskie i lokalne. Na Fabrycznej 2.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
6: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
7: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
12: Szykują się kolejne remonty ulicy w Lublinie, a to dzięki dodatkowym 5 milionom złotych, które pozyskał ratusz. Chodzi między innymi o remonty Bronowickiej, Alei Warszawskiej, ale też wiaduktu na Daleju Tysiąclecia. Na termometrach tymczasem dzisiaj do 26 stopni, sporo słońca do samego końca dnia.
11: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Sąd apelacyjny w Krakowie zmniejszył wcześniejszy wyrok dożywocia dla Norwega Ingebrigt Tangye. Sprawa dotyczy zabójstwa 26-letniej partnerki i porwania ich córki w 2022 roku. Oskarżony ma też zapłacić odszkodowanie rodzinie ofiary. Orzeczenie jest prawomocne. Najwcześniej w czwartek ma zostać przywrócony ruch pociągów na trasie Poznań-Piła. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym tir zderzył się z szynobusem. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom nic się poważnego nie stało. Na miejscu trwa podnoszenie wykolejonego składu.
14: Jak ta operacja się zakończy, to pojazd będzie przetransportowany do stacji Poznań-Rogoźno.
13: Jak powiedział nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie, po usunięciu składu sprawdzone będzie jeszcze torowisko i uszkodzona sieć trakcyjna. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg i rowerów. Najważniejsza zmiana to obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, a najmłodsi niestety często o nich zapominają.
15: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
16: Ja tylko na skateparku zakładam.
17: Nie, no ja umiem.

0: Niech dzieci nie boję się, że się wywalę.
1: A za brak kasku u dziecka rodzic lub opiekun może dostać mandat do 100 zł.
2: SK Lubin. Sport.
3: I Bartek Ważny, takiej imprezy w Lublinie jeszcze nie było. W Kośmigrodzie odbędą się Mistrzostwa Polski w squashu. Mecze eliminacyjne będą prowadzone w dwóch lubelskich klubach squasha przy Mickiewicza i Bohaterów Monte Cassino. Z kolei mecze finałowe będą rozgrywane na wielkim szklanym korcie, który stanie na Placu Zamkowym. Tam także zaplanowano pokazy i lekcje gry w squasha dla chętnych. Do Lublina przyjedzie prawie 100 zawodników. Będą też wydarzenia towarzyszące, między innymi pokazy balonowe i koncerty. Wydarzenie odbędzie się między 10 a 13 czerwca.
2: Wrzuć na luz!

0: Tam także zaplanowano pokazy i lekcje gry w squasha dla chętnych. Do Lublina przyjedzie prawie 100 zawodników. Będą też wydarzenia towarzyszące, między innymi pokazy balonowe i koncerty. Wydarzenie odbędzie się między 10 a 13 czerwca.
1: Rzuć na luz!

0: Eska.
1: Jeśli mamy wrzucić na luz, potrzebujemy Justina Biebera i Nicki Minaj. Oni za moment wystartują muzycznie godzinę 16 w Radiu Eska. Potem Michael Patrick Kelly będzie Kungs, a także Lerek z Nowatorem. A to odblokuje nasze wspomnienia sprzed lat, jestem przekonany. Wcześniej pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: i falach Radia SK. Mamy kwadrans po godzinie 16. Pięknie was witamy. Nie tylko mamy, wszystkich was witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Zmieniamy tytuł tego kawałka na Moja mamusieńka. I sprawdzamy wasze kolejne określenia na mamy.
0: W dniu waszego święta,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Tak, tutaj w dniu. I teraz mam Małgorzatę.
2: Moja 6-letnia córka, odkąd przeczytałam jej w jednej z książek, jak kiedyś zwracano się do rodziców, mówi do mnie: mości matko dobrodziejko.
1: I zapamiętajcie.
0: Mości
1: matko dobrodziejko.
0: Dobrze, pięknie.
1: No i jeszcze Bartek.
3: Ja do swojej mamy, oprócz takich standardowych jak mamita, mamuśka czy Jolasia, mówię Ziuta. Ziuta dlatego, ponieważ w liceum miała taką ksywę. Pozdrawiam Ziuta.
1: Pozdro Ziuta.
0: Zapamiętałem, żeby zwracać się do mamy zawsze mości pani dobrodziejko Ziuto. Wszystkiego dobrego, drogie mamy, a za moment Alan Walker.
4: Reklama.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezent.

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na Was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
7: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Wenus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie. Mr. DIY. Atrakcji i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Wenus Świdnik.
10: I po reklamie.

0: Heavenly Hearts na naszej antenie w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Witamy was pięknie. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: A na antenę zapraszamy Klaudię, która o swojej mamie...

0: Heavenly Hearts na naszej antenie w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Witamy was pięknie. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: A na antenę zapraszamy Klaudię, która o swojej mamie piją i za to, i za milion innych rzeczy. A my zapytamy o jedną szczególną, o jedno wydarzenie. Dzień dobry, Klaudio.
3: Cześć.
0: Cześć, Klaudia. W całą sprawę zamieszana jest poza twoją mamą Renią, którą serdecznie pozdrawiamy, także inna mama, znana mama w Polsce, czyli Madzia Gessler.
3: O tak.
0: O tak.
3: Opowiedziałam historię z moją mamą, właściwie dwie historie, bo myślę, że są epickie.
0: No wiadomo, to opowiadaj.
3: Tak, generalnie to moja mama jest taką agentką, że potrafi nieraz wkręcić nas na różne fajne wydarzenia. Pierwszym z nich był koncert Boysów akurat, wiem, nikt tego nie słucha, ale każdy zna tytuły.
0: Jasne
3: i
0: sprawa.
3: Całe słowa, wiadomo. No ale ja jako nastolatka, no tak miałam trochę, wiecie, no tak troszkę się pracowałam i wstydziłam, że tam jestem. To nie zmienia faktu, że bawiłam się mega dobrze. Więc było super, nawet mamy zdjęcie.
0: Ale mama co, przekupiła ochroniarza, czy...
1: Płot przeskoczyła.
0: Płot przeskoczyła, podała ci rękę. Jak to wyglądało wtedy?
3: Jasne, wiecie co, to było tak, że już jakby nie sprzedawane, już nie było sprzedawane bilety, ale moja mama oczywiście wybłagała, że no ale proszę, bo mamy wakacje, bo coś tam, no po prostu ona by diabłu sprzedała święconą wodę. Generalnie.
1: A z Madzią Gessler co było?
3: Tak to wyszło. A z Madzią Gessler była taka sytuacja, że były kuchenne rewolucje u nas niedaleko, niedaleko naszego miasta. No i że my byłyśmy fankami, to chciałyśmy sobie zrobić zdjęcie. No ale nie do końca był na to czas, bo pani Magda szybko chciała wrócić do swojego auta. Moja mama zaczęła: pani Madziu, pani Magdalenko, pani Madziuniu, proszę, my takie jesteśmy fanki, chcemy sobie zrobić zdjęcie. No i po tych prośbach się udało. Także myślę, że...
0: A ile jest prawdy w tym, że przekonała, bo ty masz brata, Klaudia, czy nie?
3: Tak, mam.
0: Okej, i brat był faktycznie w samochodzie, czy to tylko ten tekst służył jej do pomocy, że wymyśliła, że w aucie czeka mały synek i że jechałyście z daleka, żeby zrobiła zdjęcie z wami?
3: No to było trochę naciągane.
0: Pani Reniu, jesteśmy pani największymi fanami od dzisiaj. Mamy nadzieję, że pani nas słucha, bo dobrze by nawet by było, ponieważ Pawełek ogłosi teraz Klaudię
1: tak
0: dla ciebie
1: jest.
0: Niezwykle, mam nadzieję, miłą wiadomość.
1: Mamy dla was, dziewczyny, po pierwsze 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl.
0: Żebyście mogły gonić Magdę Gessler po całej Polsce.
1: Tak. I jeszcze dodatkowo może ją tam spotkacie w Zakopanem, bo mamy pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
3: Ale super!
0: Klaudia,
3: ja się cieszę.
0: My się też cieszymy, że masz tak wspaniałą mamę. Kochajcie się, dziewczyny,
3: tak.
0: Dbajcie o siebie. To było naprawdę przepiękne, rodzinne spotkanie.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.

0: No nie, wy nie odchodźcie absolutnie od głośników, bo mamy jeszcze mnóstwo dobrej muzy dla was dzisiaj do zagrania. Na razie gra Marisa i jej numer zatytułowany Odkochaj na zegarkach. 22 kreski przed 17.
1: Już za chwilę Wesce, Damiano, Dawid i Sobel, ale teraz posłuchajcie, czego nie możecie przegapić w najbliższy piątek.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20.
2: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up, Radio SK? It's Army Van Buren.

0: super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
1: Eska Nice. Już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: EMI od 119 900 zł. Salon Jelly Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza. Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smak. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
1: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
2: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Za moment 17:00 także na antenie Radia SK. Teddy Swims, Mr. Know It All. To nowy singiel tego dżentelmena z potężnym głosem.
1: A w newsach o 17:00 o innym singlu, singlu dzieciaków, które nagrały piosenkę o ZUS-ie i śpiewają tam m.in. o emeryturze. Szczegóły za moment West.
2: Sponsorem programu jest

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo dzieciaki i rodzice! Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na Was gigantyczny tor przeszkód, giga strefa klocków i kolorowe malowanie buziek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość nie zna granic.
2: Na plażę, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
6: Hej, co u Ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
6: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.

0: Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
0: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
1: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.

0: Energylandii, kraina pędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20.

0: Zamieszkuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Cały czas jeszcze zwalniają wyjazdy z lubelskiego centrum, a zatem chociażby Lipowa oraz Racławickie, ale też spore korki na Alei Unii Lubelskiej. Tej nocy temperatura w Lublinie spadnie do 17.

0: Nie usłyszał dożywocia. Sąd zmienił karę na 25 lat więzienia. Norwek został skazany za zabójstwo partnerki w Oświęcimiu oraz porwanie dziecka.
1: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Mówi Tomasz Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wyrok jest prawomocny. Nie będzie zakazu wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O ograniczenie publicznych komentarzy astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a chodzi m.in. o wypowiedzi dotyczące programu agencji.
2: Na pewno nikt na nikogo nie będzie nakładał cenzury.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Astronauta twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to forma cenzury i dodaje też, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. Nietypowe lekcje muzyki w Sosnowcu. Dzieci śpiewają o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim.

0: Las.
1: A to część projektu realizowanego w szkołach podstawowych razem z ZUS-em, a w projekcie bierze udział ponad 20 szkół podstawowych.
2: SK Lubin News.
3: I Bartek, ważny sezon kąpieliskowy zbliża się wielkimi krokami. Poszukiwani są ratownicy wodni. Aby nim zostać, trzeba mieć ukończone 18 lat, bardzo dobrze pływać oraz przejść specjalistyczne szkolenia.
4: Trzeba mieć jeszcze ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz posiadać jedne z dodatkowych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym.
3: Mówił Robert Wawruch, prezes lubelskiego WOPR-u. Jutro zaczyna się 3-dniowy wschodni kongres młodych liderów. Celem jest integracja oraz rozwój młodych liderów. Wydarzenie potrwa do piątku w lubelskim CSK.
5: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
6: W radiu ESK!
7: Jak wrzucać na luz po 17, to tylko z wami. Obejmujemy nie tylko was, ale także noce. Tu z pomocą przyjdą Jonathan, PZ i Liwka, potem Jazzy będzie Rag & Bone Man i Bausa. No i polski odpowiednik Rag & Bone Mana w wersji kobiecej, czyli pani Jadzia, już za kilka chwil. Pięknie witamy i zapraszamy. Pirowski.
8: I Pawełek, dzień dobry.
7: Cześć.

0: Bausa i Magnetic w Radiu SK. 14,5 minuty po godzinie 17. Czujne ucho słuchacza i słuchaczki mogło już usłyszeć ten piękny głos, niczym skowronego poranku. Mrs. Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Jedyna polska gwiazda, prawdziwa. Pani Jadziu, dzień dobry. Co było zabawnego?
1: Bo też byśmy się... zawsze nigdy nie widzę tych czerwonych światełek.
0: Aha, no właśnie. Dzięki czemu nasi słuchacze mają trochę uciechy, a my potem spotkania z dyrektorem. Zapraszamy... Pani Jadziu...
1: Dobrze, że ja nie muszę chodzić.
0: No właśnie. Pani Jadziu, jak słyszycie...

0: Dobra, już ściszam.
1: Pawełku, sekundkę, bo
2: Paweł
1: ma małe problemy z instalacją przedmiotu w ryjku.
2: No to jest ciężkie.
0: A czy on jest taki duży?
3: Mały? Tak. Olbrzymie ma problemy.
2: To jest wielkie i ciężkie.
0: Wiesz co, pomyślałem, że może to jest opona.
1: No blisko, ale nie.
0: Felga.
1: No, ale poczekaj, no co felga, to... felga. No to no felga, no dobra, zaliczamy, mamy
2: tak,
1: to.
2: Tak, dzięki.
4: Uznajemy, ja nie zamierzam się więcej męczyć z tym przedmiotem.
1: Pawełek w ryjku trzymał dzisiaj 20 cali, niesamowite.
3: Można.
4: I pierwszy raz mówiłem spod stołu.
1: Pawełku, biorąc pod uwagę, że byłeś pod stołem, miałeś 20 cali w ryjku, ja nie chcę więcej wchodzić w tę rozmowę.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Autopromocja.
8: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
11: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
14: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
15: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi. Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
16: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do Kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na Was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart. Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
19: I po reklamie.

0: Underneath the Blue.
1: W Radiu SK Mossiman na naszej antenie, a na zegarkach mamy 5:30. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. My z ważnymi informacjami teraz do Was.
1: To niestety nie my będziemy pilotami samolotu, który zabierze Was w nieoczywiste miejsce i być może dobrze, bo dolecicie tam zupełnie bezpiecznie.
2: Ostatnie dwa miejsca w naszym odlocie ściśle tajnym nasza ekipa porankowa rozda już jutro rano, więc koniecznie pobierajcie, jeżeli jeszcze nie macie naszą eskową aplikację, tylko tam zgłoszenia. Wczoraj wygrały dwie fantastyczne dziewczyny, Magda i jej koleżanka, i jedna z nich jest cheerleaderką i tym tematem bardzo żywo zainteresowany był Jankas.
3: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
4: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
3: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
1: Zabieramy!
3: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
4: Super!
1: Istnieje duża szansa, że Jankas po wielu latach wreszcie zobaczy prawdziwe pompony. Zapraszamy was bardzo serdecznie, bo razem z cheerleaderkami na pokładzie naszego samolotu. Możecie być także wy. To wszystko rozgrywa się w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją ze swoich sklepów, a jutro połączenie z porankiem. Dowiemy się, gdzie lecicie.
2: No, tego dowiemy się dopiero na lotnisku, ale dowiemy się, kto leci jako ostatni.
1: Zapraszamy serdecznie, a my gramy. Katy Perry, Legendary Lovers, już teraz na naszej antenie.

0: Pawełek, tu Farruko i Pepas w Radiu SK. Słuchajcie, nie szukacie czasem pracy, bo...
1: Praca szuka człowieka.
0: No właśnie, kiedyś modne były różne szczyty, szczyt głupoty, pamiętasz, Pawełku, jeszcze z dawnych czasów?
2: No oczywiście, szczyt lenistwa, mój ulubiony.
0: No i był szczyt wszystkiego, teraz mamy szczyt bezczelności.
2: Oho.
0: Janusz Palikot, rzucam hasło.
2: znany.
0: To postać znana szeroko, szczególnie w środowisku poszkodowanych i prokuratorów. Przypomnijmy może, Pawełku, największe sukcesy biznesowe pana Janusza.
2: A mamy tyle czasu?
0: 2024, 5 tysięcy poszkodowanych na kwotę 70 milionów złotych. 2026 rok, 9 zarzutów. W tym wprowadzenia w błąd 145 inwestorów na kwotę 13 milionów złotych. Upadłość manufaktury wódki i piwa, ponad 1600 wierzycieli na kwotę ćwiercie miliarda złotych.
2: Wow.
0: A to tylko czubek.
2: Ej, ale Pirowski, ale bez takich, spokojnie.
0: Czubek Góry Lodowej, Pawełku, ale mimo wszystko początek też się zgadzał. No i teraz pan Janusz od miesięcy narzeka na Instagramie w lnianej koszuli, że jest dotknięty kryzysem bezdomności i musi pomieszkiwać u znajomych, między innymi pod chmurami w najdroższym wieżowcu w Warszawie. Ci znajomi muszą go karmić, na szczęście kawiorem, ale trzeba przyznać, że konsekwentnie się nie poddaje i ma dla was propozycję nie do odrzucenia.
1: Praca szuka człowieka, a ja szukam pracownika do Żabki w okolicach Warszawy. Zapraszam po informację na PRIF. Pozdrawiam.
0: Zainteresowanym proponujemy nie odpowiadać Januszowi Palikotowi na to zgłoszenie, a panu Januszowi proponujemy zmianę nazwiska z Palikot na Paligłup. Radio SK. Bo pali głupa dobrze. Już czas, panie Januszu, już czas!
3: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie.

0: regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Galeria Gala, gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
7: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
6: Galeria Gala.
8: Wybierz to, co polskie i lokalne.
6: Na Fabrycznej 2.
9: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
10: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
11: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie Mr. DIY. Atrakcje i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
14: I po reklamie.

0: No może wszystko jedno, wszystko źle. Aktualnie na antenie Radia SK, bo to LOR. Ale wszystko jedno na pewno nie będzie po godzinie 18. Tu będzie tylko dobrze. I na pewno będzie dobrze, bo uruchomimy dla was imprezkę w Radiu SK.
1: Aha, uruchomi ją konkretnie Michał Hanczak, on już za chwilę z wami, a my wracamy oczywiście jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
5: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Lublin, Onyksowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oksys spółka z o.o.
6: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
7: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
8: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Anna Życzyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest Hyundai Sam.

0: Smart, oferujący samochody nowe i używane.
1: W nocy temperatury w Lublinie spadną do 17 stopni. Jutro będzie trochę chłodniej niż dzisiaj, mianowicie maksymalnie 22 stopnie. Jutro także więcej chmur nad Koźmgrodem i trochę silniejszy wiatr. Od czwartku temperatura maksymalna to 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Jest 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kolizja na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. W rejonie Stobiecka-Szlacheckiego zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami. Fałszywe alarmy pod lupą służb. To w związku z alarmami, w wyniku których służby były wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. Ostatnio funkcjonariusze siłowo weszli też do mieszkania należącego do matki prezydenta. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieznana osoba zgłosiła przez aplikację Alarm 112 pożar i zagrożenie życia dziecka.
4: SK Sport News.
3: Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20:15 za Stal Zielona Góra. Rywalizacja na tym etapie toczy się do 3 wygranych, a jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią. Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu.
4: SK Lublin News.
1: I Bartek Ważny, ratusz zaprzecza, nie ściągamy do miasta afrykańskich rodzin. To po burzy, jaka rozpętała się w internecie po tym, jak wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak napisał o zasiedlaniu Lublinian cudzoziemcami.
5: Studenci zagraniczni w Lublinie rocznie zostawiają prawie 480 milionów złotych. Są to pieniądze, które trafiają do lokalnej gospodarki.
1: Mówił Mariusz Sagan z Urzędu Miasta Lublin. W najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Afrika Festival Day. To on stał się iskrą do burzy w internecie odnośnie obcokrajowców w Koźmgrodzie.
6: Mam dla was balsam na taki sobie wtorek, jeżeli ktoś miał taki sobie. Imprezka to jest właśnie właściwy kierunek i właściwy wybór, żeby trochę się zrelaksować. Oczywiście świętowania Dnia Mamy też nie zabraknie i to nawet już za chwilę. Minuta po 18:00, Hanczak, zapraszam. Alex Warren i jego Fever Dream na początek.

0: jeżeli ktoś w drodze, albo świętować dzień mamy na przykład ze swoją mamą. Poniekąd w tym temacie 664-402-302 możecie dzwonić właśnie teraz do zabawy, w której ja wam zadaję pytania, a wy musicie odpowiadać słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302, dzwońcie właśnie teraz. Najlepiej mieć słuchawkę przy uchu, radio troszkę przyciszyć wyjątkowo, żebyśmy się dobrze słyszeli. I chyba już ktoś nawet próbuje. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Sebastian,
0: no to jak się domyślasz, trochę będziemy w temacie Dnia Mamy. Co można podarować mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia, czyli S?
1: Spełnić marzenia.
0: Spełnić marzenia może, dobrze. Dobra, no zaliczam. Myślałem, że tutaj polecimy w jakieś prezenty rzeczowe, ale niech będzie. No to sprawdźmy, kto na drugiej linii. 664-402-302. Ojej, przecież radio, halo? Tu chyba się nie udało niestety. Halo, witam serdecznie.
2: Witam.
0: Jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No to co można podarować mamie na dzień mamy, na pierwszą literę twojego imienia?
2: Maminy prezent.
0: Okej, okay, no dobrze, jesteście bardzo kreatywni, trzeba to przyznać, wieczorową już prawie porą. 664-402-302. Jeszcze jedna osoba, halo?
3: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
3: Agnieszka.
0: Agnieszka, to czego można życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia?
3: No alkohol.
1: Życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą... Radio
0: SK. Udam, że tego nie słyszałem, no. Ale absolutnie wszystkiego najlepszego mamom życzymy.

Polska produkcja od Andy'ego Dusta między innymi. 20 minut po godzinie 18 słuchacie imprezki. Za chwilę też polska produkcja i to w dodatku nagrodzona wczoraj Fryderykiem za najlepszy popowy singiel ostatniego roku. To Kyoto od Kubana, Azalii i Fausta. Ten hit sobie przypomnimy. No nie wiem, czy do Kyoto. No na weekend to chyba nie. Chyba trochę bliżej. A na pewno nie do Kyoto, bo wiemy, że można płacić tam euro, czyli jednak obstawiam Europę. No właśnie, dokąd polecicie w ramach odlotu ściśle tajnego? Tego nie wie nikt. Poza naszymi przełożonymi i poza kapitanem naszego samolotu.

0: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
1: Czy coś ta podpowiedź wam sugeruje, czy coś wam mówi? Wcześniej były takie podpowiedzi, że tam jest dużo słońca na przykład. I to uważam jest najważniejsze w tym, żeby rzeczywiście wziąć udział i polecieć. Chociaż u nas ostatnio słońca też nie brakuje, ale tam na pewno będzie ciepło, przyda się kostium kąpielowy, a trochę euro, ale ogólnie my za wasz przelot i za waszą zabawę tam płacimy oczywiście, za nocleg i tak dalej. Jeszcze towarzystwo od nas poleci, czyli Jankę, Skama i Wiktor. Odloś ściśle tajny, już w najbliższy weekend, w piątek wylot, więc tak naprawdę mamy opcję last minute. Jutro możecie z samego rana zgarnąć ostatnie bilety do naszego samolotu. Zgłosić się można teraz tylko przez aplikację Radia SK. Co więcej, za darmo.
2: Radio SK. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
4: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
5: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lublinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.

0: będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.

0: End of Beginning. To Joe na antenie Radia SK. Ojciec prowadzący z tej strony, czyli Hanczak, ale nie dzisiaj trzy słowa do ojca prowadzącego, tylko obiektem naszych trzech słów niechaj będzie... Wiadomo, że mama, bo przecież to mama ma dzisiaj swoje święto. Jeżeli chcecie coś przekazać mamie, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, ale uwaga, to musi być komunikat przekazany w trzech słowach. Także jestem bardzo ciekawy, jak wam się uda streścić. No i rzeczywiście teraz chciałbym też zaapelować, no może trochę więcej słów użyję, do najmłodszej części słuchaczy Radia SK, tych słuchaczy w wieku szkolnym, którzy być może teraz imprezki słuchają. Drodzy moi, dzisiaj jest Dzień Mamy. Pomyślcie więc o swojej mamie, jeżeli potrzebujecie na jutro do szkoły bibuły, albo na przykład jakieś tam farby akwarelowej o kolorze fioletowym, albo Bristolu na przykład, to powiedzcie o tym mamie teraz, a nie za dwie godziny.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon, domo, okna i drzwi poleca trzy szybowe.

0: okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której Twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na Was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby Twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wronka 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
5: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
6: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
7: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
8: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
7: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music

0: Murator.pl. W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi. Bring a Love na antenie Radia SK, czyli Sabrina Carpenter i Madonna. Połączenie pokoleń muzycznych. Można wręcz powiedzieć, że Madonna to dzisiaj świętowałaby w Polsce, no bo ona jest jak matka tych wszystkich piosenkarek, między innymi Sabriny Carpenter. A właśnie, trzy słowa do mamy. Możecie przekazać na antenie Radia SK. Komunikat musi być zwarty i rzeczywiście w trzech słowach się zmieścić. Czas na głosówkę od Szymona.
1: Mama, jadę z pizzą.
0: I to jest komunikat, który każdy by mógł usłyszeć, nie tylko będąc matką. Ja mogę być mamą twoją, jeżeli jedziesz z tą pizzą, zapraszam do mnie. No dobra, to jeszcze Grzesiek i jego trzy słowa prosto z Messengera Radia SK do mamy.
2: Mamo, będziesz dumna.
0: Czy też mieliście wrażenie, jakby Grzesiek miał powiedzieć: mamo, będziesz babcią?
3: Radio SK. Reklama.
4: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Beata Kowalska, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Lubelskiej.
1: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
4: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Lublin Onyxowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
13: I po reklamie.
14: Lublin na czasie.
15: I Bartek Ważny, jutro rusza rezerwacja wejściówek na wydarzenia w ramach tegorocznej Nocy Kultury w Lublinie. Obejmie ona ponad 100 wydarzeń, ale tradycyjnie już z uwagi na komfort uczestników i uczestniczek, część z nich będzie dostępna jedynie dla osób posiadających bezpłatne wejściówki. Rezerwacja online rozpocznie się jutro o godzinie 11. Aby je zdobyć, trzeba wybrać interesujące wydarzenie i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie nockultury.pl. O przyznaniu wejściówki decyduje kolejność zgłoszenia. Potwierdzenie wysyłane jest mailowo. Sama Noc Kultury odbędzie się 6 i 7 czerwca na lubelskim Starym Mieście. Szczegóły na stronie nockultury.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: Zabierz swoją mamę na koncert Tako. Taką mam propozycję do dzisiaj. Po Warszawie czas na Kraków. Najbliższy weekend to kolejne dwa koncerty Tako Hemingwaya, tym razem w krakowskiej Tauron Arenie. Tako daje mocne show oparte na dobrze znanych hitach, a także kawałkach z albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Ale to nie tylko koncert, ale i pozytywny przekaz dla młodych ludzi. Tak jak było ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie.
18: Ja na pierwsze, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
17: Oczywiście, pod tym się podpisuję również. Mam dla was bilety na krakowskie koncerty Tako Hemingwaya. Z okazji Dnia Matki szukam dzieci i ich mam. Jestem ciekawy, kto z was zna twórczość Tako lepiej i kto powinien rodzinnie wybrać się na ten koncert. Zgłaszajcie się szybko na Messengerze Radia SK. Zostawcie jakiś namiar na siebie, żebym mógł się do was dobić.
19: Impreska. Impreska.
17: Jeszcze raz przypomnę, to bilety na koncerty w Krakowie w najbliższy weekend. A wszędzie 2 minuty po godzinie 19, no w całej Polsce. No bo pewnie jak ktoś słucha nas gdzieś za granicą przez internet, to może mieć inną godzinę. Tak czy

0: Zara Larsson. W tym roku odwiedzi Polskę, będzie na obku, ale to dopiero w lipcu. Na razie skupmy się na tym, co dziś, czyli na Dniu Matki. Emilia, powiedz mi, czy jakieś życzenia, jakiś prezent od Idy dzisiaj do ciebie powędrował? Jak to wygląda?
1: Były kwiaty, była pyszna kolacja.
0: O proszę.
1: No to można sobie więcej wymyślić. No,
0: postarała się Ida. Dobrze, a można się okazuje jeszcze wykombinować nieco więcej. Cześć Ida, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na antenie Radia SK w sprawie pod tytułem, można powiedzieć, Taco Hemingway. Słyszałem, Emilia, że ty bardzo lubisz też, jak Ida ci tam puszcza i sama też sobie puszczasz czasami muzę taco.
1: Tak, lubię, pokazała mi to, naprawdę fajna muza, zaciekawiła mnie taco, uwielbiam z jakim nastawieniem czeka na jego koncerty.
0: Okej, tutaj Ida napisała mi w wiadomości, że razem z mamą jest duetem prawie jak Taco i Quebo, tyle że mniej rapujemy, ale rozumiem, że waszą dewizą życiową jest tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi.
1: No może nie dokładnie, ale jesteś w tym.
0: Dobra dziewczyny, no to w takim razie matka z córką w najbliższy weekend wybierają się do Tauron Areny w Krakowie na koncert jest. Taco Hemingwaya.
1: Cudownie, to jest tak wspaniały prezent, naprawdę cudowne.
0: No to słuchaj, to nie mi dziękuj, tylko idzie, bo to ona za tym stoi i to wymyśliła.
2: Kieju najlepszego, mama.
1: Dziękuję, to jest niesamowite, że udało się nam dodzwonić. Ida, mamy to.
0: No, udało się. Znaczy tam mały szczegół, że to ja dzwoniłem, ale mniejsza z tym.
1: Ale udało się.
0: Oczywiście, że tak. Dawid Podsiadło, sezon już teraz na antenie Radia SK. Od tego właśnie jesteśmy, żeby was uśmiechać i żeby was cieszyć.

0: To nowość na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. Flora to tytuł tego kawałka, Maciej Musiałowski go wykonuje. No, gdybym był taką typową mamą, która mówi takie typowe teksty, to powinienem teraz powiedzieć, no to był Maciek Musiałowski, ma 33 lata, nawet jeszcze nieskończone, a już ma dużo sukcesów na koncie, bo już na przykład na studiach zdobył Grand Prix przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, bo był nominowany do Orła za rolę w Sali samobójców Hater, bo zagrał w wielu filmach i serialach. Muzycznie, jak się okazuje, też bardzo uzdolniony chłopak. Same sukcesy. A ty? Mógłbyś wziąć przykład, a nie gdzieś tylko łazisz z kolegami.
1: Radio SK. Kochamy, mamy prawa.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłasz.

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgubi

0: na bogato.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Lublin, ulica Fryderyka Chopina 13. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tak dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czy kicha odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
11: I po reklamie.

tak, kolejny młody, zdolny, no i pracowity bardzo, tak zwany syn koleżanki twojej matki, Wiktor Waligura. 4 pory roku na antenie Radia SK, świetny hit, 15 minut nam zostało do 20. No przez 4 pory roku można jeździć na rowerze, ale wiadomo, że wiosna i lato najbardziej temu sprzyjają. Natomiast, no właśnie, właśnie, od czerwca zmienią się przepisy. Osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach i my jako Radio SK wychodzimy temu naprzeciw, bo już od najbliższego weekendu SK daje kaski, czyli będziemy mieli mnóstwo kasków dla waszych dzieciaków, ale też i dla was, żebyście rodzinnie mogli bezpiecznie jeździć na wycieczki rowerowe tej wiosny i tego lata. Już teraz możecie zajrzeć na sk.pl po szczegóły, no, słuchajcie nas w ten weekend i 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, bo wtedy tych kasków dla was będziemy mieli całe mnóstwo.

0: Taka nowość ode mnie na dobry wieczór. To Shims I Fire Fire na antenie Radia SK. 5 minut nam zostało do 20. Dzisiaj cały czas świętujemy Dzień Mamy na różne sposoby. Na przykład zachęcam was do tego, żebyście przekazali mamie przez radio jakiś komunikat, ale warunek, taka gwiazdeczka i małym druczkiem napisane jest, że to musi być w trzech słowach zawarte. Czyli trzy słowa nie do ojca prowadzącego dzisiaj, tylko do mamy, która gdzieś tam, mam nadzieję, was słucha. A te komunikaty, które zostawiacie na Messengerze Radia SK, mogą być bardzo różne, jak ten od Juliana.
1: Kocham cię, mamo.
0: O, jak słodko. Ale mogą być też takie, jak ten od Wojtka.
2: Mamo, jutro wywiadówka.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, dzięki dał.
9: A na dzień mamy bukiet tulipanów dam sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: płacą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
4: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: I po reklamie.
9: Lublin na czasie. I Bartek Ważny, przed nami kolejna lubelska odsłona wydarzenia łącząca trzy kulinarne festiwale. Smaczny Targ, Festiwal Azjatycki, Festiwal Smaków Świata oraz Sakura Festiwal Japoński. Na uczestników czeka kilkudziesięciu wystawców oraz setki potraw i produktów. Będą dania kuchni wietnamskiej, koreańskiej czy indyjskiej. Do tego tradycyjne i nowoczesne japońskie potrawy, takie jak sushi, ramen, takoyaki czy onigiri, a także napoje i słodkie przekąski charakterystyczne dla Japonii. Dodatkowo dania kuchni gruzińskiej, perskiej, japońskiej, tureckiej, ormiańskiej i tajskiej. Wydarzenie od 4 do 7 czerwca na Placu Zamkowym w Lublinie.
10: Muzyką się żyje.
11: Dopóki się nie znudzisz, ten hit w imprezce za kilka chwil, no i chyba pamiętacie, że to był numer jeden gorącej setki za rok 2025. No ten hit, ale też inne kawałki Miu będzie można usłyszeć w najbliższą sobotę w Obornikach Śląskich. To miasto jest kolejnym przystankiem naszej trasy SK Music Tour. Oprócz Miu na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. To w sobotę, a w niedzielę wystąpi m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend. Wstęp jest wolny, a koncerty poprowadzą Ola Koc i Michu Sobkowski. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. Wczoraj w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, a także za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę komercyjną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Najlepszym debiutantem okrzyknięto Przonę, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką wczorajszej gali była Kasia Lins, która dostała trzy Fryderyki, w tym dla artystki roku.
12: Imprezka.
13: Impreska.
12: Impreska.
11: Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, a dzisiaj oczywiście najlepsze życzenie dla wszystkich mam. Cały czas trwa Dzień Mamy, może ktoś miał tyle pracy, że zapomniał. Ja was pytam o trzy słowa, które chcecie przekazać mamie na antenie Radia Eska. Można to zrobić głosówką na Messengerze Eski. Kanczak, dobry wieczór. Ja Michał, a to Michalina.
14: Trzy słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.
15: I'm sorry, I'm here.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Idealny hit na dziś, no bo mama jest w tytule. No powiem znowu mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi, a potem się okaże, że...
1: Trzy słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: On nigdy nie wychodzi na ludzi, słuchajcie. 15 minut po godzinie 20, to jest Radio Eska, Hanczak z tej strony. Czas na coś nowego. Mamy co prawda dopiero wtorek, do weekendu jeszcze kawałek drogi. Ale dlaczego by teraz nie przenieść się przynajmniej, przymykając oczy, gdzieś na jakiś taki klubowy parkiecik, troszeczkę się pobujać. No taki kawałek wam zagram, który temu jak najbardziej sprzyja. A jeżeli chcecie dużo klubowego grania, takiego elektronicznego, to odpalajcie Eska Live Remix albo w piątek od 20 na naszej antenie, bo ten program powrócił po... nie ma 10-letniej przerwy.

sobie, albo w każdej wolnej chwili możecie specjalny stream SK Live Remix odpalić w naszej apce. A ja teraz gram Meet Me in the Dark, to jest nowość od człowieka, który kryje się pod pseudonimem Ave.

0: Fajny ten numer, świetnie gra w trasie. Tak Mateusz napisał, no i rzeczywiście na rozbudzenie dla tych, którzy za kółkiem teraz, Illenium, Ellie Goulding jak najbardziej, Don't Want Your Love na antenie Radia SK. Chyba też całkiem dobrze ten numer brzmi tam, gdzie się podaje klopsiki. Dostałem informację, że na kuchni jednego z popularnych marketów również gra Radio SK, także pozdrowienia dla wszystkich pracowników tam. Ale teraz wracamy do tematu takiego przewodniego, można powiedzieć, w imprezę dzisiaj, czyli do Dnia Mamy. Trzy słowa do mamy. Taki komunikat możecie nadać na antenie Radia SK dzisiaj wieczorem. Benedykt nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Oto jego trzy słowa do mamy.
1: Jesteś sigmą, mamo.
2: Reklama. Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj!
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Halo dzieciaki i rodzice! Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na was gigantyczny tor przeszkód, giga strefa klocków i kolorowe malowanie buziek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość nie zna granic.
6: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
7: Marzysz o studiach, które dadzą ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
8: 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Rydzkiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
15: I po reklamie.

Zawsze na czasie Cry For You September na antenie Radia SK. 14 minut do 21. Hanczak z tej strony. Rosół. To jest teraz temat, o który poruszę. Ja wiem, że rosół kojarzy się bardziej z niedzielnym obiadem niż z wtorkową kolacją. Dzisiaj to co najwyżej już pomidorówka po rosole, chociaż to też bardziej poniedziałkowa zupa, ale rosół ma szansę zostać wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. O to będzie walczyło Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie. Taki projekt rozpoczęło, bo jak przekonuje, rosół to nie jest po prostu tylko zupa. To jest też zwyczaj przygotowywania, podawania rosołu. To jest symbol gościnności polskiej i to powinno być chronione i to powinno być tutaj ustanowione jako rzeczywiście jedno z naszych takich elementów dziedzictwa kulturowego. Ja tam jestem za. Dobry rosół to podstawa. Każdy o tym wie. Na różne stany zdrowia i różne stany w ogóle życia rosół jak najbardziej pasuje, ale razem z tym rosołem to bym jeszcze od razu wpisał z okazji Dnia Matki też na tę listę takie hasło, które mama często mówi, kiedy widzi swoje dziecko wychodzące na imprezę. A co ty? Rozebrałaś się jak do rosołu? Radio SK. I jeszcze jak latem to spoko, ale nawet w styczniu czasami taki tekst potrafi paść. I słusznie czasami. High Hopes, Panic at the Disco już teraz w Estrę.

Tak właśnie brzmi późny maj na antenie Radia SK w Impreza. Ten maj może się skończyć waszą podróżą na odlot ściśle tajny, bo już w piątek wylecicie z naszą poranną ekipą w nieznane. No bo nikt nie wie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie słońce, będzie potrzebne parę euro, ale tak naprawdę za przelot i nocleg my zapłacimy. Jutro ostatnie bilety do wzięcia, o poranku, ale zgłoście się już teraz w apce Radia SK na smartfony. Dobrego wieczoru!

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Halo dzieciaki i rodzice! Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na Was gigantyczny tor przeszkód, gigastrefa klocków i kolorowe malowanie buziek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość nie zna granic.
8: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Lublin, ulica Fryderyka Chopina 13. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do Kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na Was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.

0: Biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm. Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie. Mr. DIY. Atrakcje i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Lublin na czasie.
8: I Bartek Ważny, Ogród Botaniczny UMCS zaprasza na wernisaże trzech wystaw realizowanych w ramach cyklu Mistrz i Uczeń. Young Movie, Debiuty i Prolog. Young Movie to wystawa filmów w technologii AR przygotowanych przez studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Filmy można będzie obejrzeć po zeskanowaniu kodów QR. Debiuty to wystawa płaskorzeźb i popiersi. Z kolei Prolog to indywidualna wystawa Kacpra Gaczkowskiego, prezentująca początek jego drogi twórczej w dziedzinie rzeźby. Wystawy plenerowe będą dostępne już od 1 czerwca na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w dziale Rozarium. Szczegóły na stronie umcs.pl.

Jego drogi twórczej w dziedzinie rzeźby. Wystawy plenerowe będą dostępne już od 1 czerwca na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w dziale Rozarium. Szczegóły na stronie umcs.pl.

0: News. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień dobry.
1: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
0: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
1: Tego mi życzysz.
0: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furioza, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
1: To słuchaj, bardzo się cieszę.
0: Chyba, że wywiniesz jakiś
1: tak
0: numer po drodze. To wtedy będzie gorzej.
1: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
0: Bardzo dobrze.
1: Mam nadzieję.
0: To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu. Do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
1: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. I jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu. I sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy. Więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
0: dlatego też tutaj
1: marzyło.
0: Dzisiaj jesteś. To jest w ogóle tak. Świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było. Ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
1: To był złoty strzał.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda, to był naprawdę ten złoty strzał. I życie mi naprawdę już...
0: To ty taki, masz duże szczęście.
1: Też tak uważam, wiesz, do ludzi, najbardziej do ludzi i uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
0: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
1: Również.
0: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście Serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
1: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
0: Ale dobra, Serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym Sercem?
1: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę.

0: ale to nie była jakaś szalona ilość. To, wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Semperem Bogartem, właśnie z moim producentem, i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, co... To jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
1: To, że film, do którego trafiło serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, okay, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę szalone. Zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko, pytanie?
0: Nie czuję tak, że za szybko, aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować, a właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą, po prostu swoją, że to się opłaca.
1: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodem albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
0: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
1: No, czyli
0: więc
1: się zgadza.
0: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
1: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.

0: Ludzie tą muzykę poczuli i jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
1: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.

0: 90% wszystko jest gotowe.
1: Skupmy się jeszcze przez chwilę na nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
0: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz
1: tak,
0: zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. Jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam No, od najmłodszych lat to gdzieś tam się działo w głowie, więc... Ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być. Ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
0: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
1: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie, a wiesz, jak wyglądają początki, więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite

0: niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
1: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
0: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
1: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to co cię gdzieś tam kręci, może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
0: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to musi to się udać.
1: I to nie jest nonsens.
0: To nie jest nonsens, dokładnie.
1: Wbrew tytułowi nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory, albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
0: To może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
1: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: SK Lublin News.
3: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Lublin. Strażacy, którzy gasili ogromny pożar w Puszczy Solskiej, zostali dziś docenieni. Medale i awanse wręczono podczas odprawy strażaków w Łukowej w powiecie biłgorajskim. Mówi druh Tomasz Kucharz z OSP w Księżpolu.
4: Dostałem złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.
5: Jak pan wspomina tą akcję pożarnictwa?
4: Akcja była bardzo trudna, tym bardziej, że główne działania, które prowadziła moja jednostka, były prowadzone w porze nocnej. Było bardzo utrudnione to ze względu na teren, no i generalnie sam pożar był dosyć rozległy. Trzeba było pewne odcinki ognia zatrzymać, żeby się nie rozprzestrzeniał.
5: Na czym polegały pana obowiązki? Co pan robi?
4: Ja byłem dowódcą zastępu. Miałem do dyspozycji też dwie inne jednostki. Dostaliśmy odcinek bojowy do powstrzymania czoła pożaru. No to nam się udało. Warunki, chociaż było bardzo ciężko, było bardzo trudne, jednak odcinek, który myśmy dostali do obrony, udało się go obronić.
5: Długo tam byliście?
4: W pierwszej kolejności, podczas pierwszego dysponowania do wyjazdu, nasza jednostka przybyła w granicach do 12 godzin. Następnie pojechał drugi zastęp. No i tak w kolejności w rotacji. Temperatura na pewno była bardzo wysoka, było bardzo duże zadymienie. Momentami widoczność spadała do minimum. Każdy robił to, co do niego należało.
5: Czym dla pana jest to odznaczenie?
4: Doceniono zaangażowanie, wkład w całą działalność Straży Pożarnej. To jest nie tylko dla jednej osoby, ale to jest wyróżnienie dla całej jednostki.
3: Mówi Marcin Malinowski z OSP w Pisklakach.
6: Jesteśmy tutaj jednostką, tutaj miejscową można powiedzieć. W naszej gminie ten duży pożar wybuchł. Byliśmy od samego początku, nawet dwa dni wcześniej na innych akcjach. Gasiliśmy prawie tydzień, około 6 dni. Dzień i noc. No pożar był bardzo duży. Bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Wiatr, który był bardzo silny, to właśnie on napędzał ten pożar, który szedł na początku na zachód, później się przestawił się troszkę i poszedł na północ. Także no było ciężko. 6 dni, dzień i noc. Tak. Mamy na szczęście nowy samochód zakupiony w tamtym roku dokładnie, takim autem ściągniętym z Niemiec. Jest to stary samochód, 30-letni, ale na pewno jest bardzo sprawny, bo ma bardzo mały przebieg, jest bardzo komfortowy. Mieliśmy wcześniej stara, no wiadomo, star to jest star, a auto zagraniczne to ma inne standardy. Także bardzo nam pomógł w tej akcji.
5: Długo pan jest strażakiem?
6: Około 10 lat.
5: Pamięta pan zdarzenie tej skali?
6: No nie. Jeździliśmy na takie małe jakieś tam takie pożary związane z jakimś tam wypalaniem łąk, ale to ten las to był naprawdę... Byliśmy też na pożarach lasów, ale bardzo małej skali według tej dużej tutaj wybuch tej Puszczy Solskiej. Od samego początku co nasze strony, nasza można powiedzieć Puszcza Solska, także troszkę jest szkoda. Taka ojczyzna, dokładnie. Są to lasy też i państwowe, są lasy też prywatne, które też spłynęły w jakimś stopniu i to są też bardzo duże straty i materialne, i przyrodnicze, i wszystko.
5: Jakie uczucia pana towarzyszyło na początku tej akcji? Jak pan brał udział w czasie takim?

0: można powiedzieć przez cały czas, nie? Od początku. Nawet byłem na akcji od 3 maja, bo tam były takie... 3 maja to było oczywiście 23 maja. Był też od razu podciągnięty Święto Floriana. O godzinie gdzieś koło 21 wyjechaliśmy na pożar, taki jeszcze niezwiązany z tym dużym, ale byliśmy też tam w tamtym tym. Znaczy to była krótka akcja, to była 3-godzinna akcja. Na drugi dzień znowu był w innym miejscu i tak się ciągnęło aż do... przez cały tydzień. Te pożary.
1: A jakie uczucie pan towarzyszy, jak pan musiał jechać pierwszy raz na tobach?
0: No jakie uczucie? No jest syrena, zawyje, trzeba rzucić wszystko, zostawić dzieci, zostawić rodzinę i pojechać na pożar, nie? Ten pożar był bardzo długi, mówię, bo to był dzień i noc, także no dzieci nie widziałem i rodziny przez tydzień czasu, nie? Kładłem się spać
1: rano. Pewnie się zamartwiałem.
0: No, dokładnie tak. Jak córka tak po 5 dniach mnie nie widziała, mam 3-letnie dziecko. Jak mnie zobaczyła, znaczy nie zobaczyła, tylko obudziła się rano, zapytała o godzinie 6, tata jest? Jest i poszła spać dalej. A pierwsze dni to mnie nie widziała.
1: Co było najtrudniejsze tutaj dla pana? Tak?
0: Bardzo szybko się rozprzestrzeniało ten pożar. To było takie, no i zagrożenie było, bo to ogień był z każdej strony, to była taka skala, że no nie do zatrzymania, nie? No ten wiatr bardzo też właśnie utrudniał. Trzeba było bardzo szybko przewidywać sytuację, bo ogień był nieprzewidywalny.
2: Podczas dzisiejszych uroczystości odznaczonych i awansowanych zostało łącznie około 600 strażaków. Pożar Puszczy Salskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwała tydzień. Zostajemy jeszcze w temacie pożaru Puszczy Salskiej. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie powołał już zespół ekspertów, który będzie zajmował się likwidacją skutków pożaru. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej.
3: W skład zespołu wchodzą przede wszystkim pracownicy Nadleśnictwa Józefów, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Zespół Ochrony Lasów w Radomiu oraz Świat Nauki. Dodatkowo będziemy dopraszać do prac zespołu osoby i instytucje zainteresowane pomocą przy likwidacji skutków pożaru. Z nami pierwsze posiedzenie zespołu. Przede wszystkim zajęliśmy się budową strategii oraz planu zagospodarowania powierzchni. Ważnym elementem będą sprawy ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, ochrony lasu, hodowli lasu, jak również zagospodarowanie przestrzeni w zakresie zastawek, czyli retencji i organizacji działań związanych z mokradłami.
2: Leśnicy planują uprzątnięcie spalonego drewna i posadzenie nowej sosnowej monokultury. Jednak przyrodnicy ostrzegają, sztuczne nasadzenia mogą przynieść gorsze skutki niż sam ogień i apelują, aby ten teren pozostawić naturalnej regeneracji, mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.
4: Polskie lasy są zupełnie nieodporne na zmianę klimatu. W Polsce porastają nasze lasy, przeważnie drzewa iglaste. Jest to sosna, która jest podatna na pożar. Przez wiele lat polskie leśnictwo nastawione było na model surowcowy. Sadziliśmy drzewa iglaste, sosnę, by produkować proste deski. Przez to bardzo dużo terenów, w tym Puszczę Solską, odwodniliśmy. Zrobiliśmy bardzo dużo dróg dojazdowych i rowów melioracyjnych, obniżając poziom wód gruntowych, a przez to jeszcze bardziej narażając ekosystem leśny na zjawiska takie jak pożar. Po tym, co się wydarzyło w Puszczy Solskiej, Państwowa Rada Ochrony Przyrody wydała komunikat, wydała postanowienie, w którym apeluje do lasów państwowych, by część terenu pozostawić do naturalnego odnowienia, by zamiast wyciąć drzewa, zaorać teren i posadzić nowe drzewa, zasypać rowy odwadniające, przywrócić warunki uwilgotnienia terenu, zostawić teren do naturalnego rozkładu, tak by torfowiska, które kiedyś były w Puszczy Solskiej, same naturalnie mogły się odnowić. To spowoduje, że ten teren może być elementem działań związanych z nauką i takim dobrym poligonem, by się od przyrody nauczyć, jak regeneruje się las po pożarzysku. I znamy już i z światowej literatury, i z polskich przykładów, że las po pożarzysku to nie jest pustynia, to może być całkiem naturalny las. Pożar nie oznacza 100% utraty wartości przyrodniczej. Dalej warto utworzyć projektowany rezerwat Długie Bagno, a nawet poszerzyć pierwotny kształt tego rezerwatu.

0: więcej terenu objąć, tak by uczyć się, jak lepiej adaptować polskie lasy do zmian klimatu.
1: Państwowa Rada Ochrony Przyrody wskazuje, że część powierzchni, szczególnie najcenniejsze i przyrodniczo, powinna pełnić funkcję naturalnej regeneracji i zaplecza badawczego. Natomiast na innych obszarach można by wprowadzić dodatkowe działania. Takie rozwiązanie było już w przeszłości, między innymi po huraganie w Puszczy Piskiej w 2002 roku. Wtedy utworzono w nadleśnictwie Pisz Las Ochronny Szast.
2: SK Lublin.
1: W czwartek mamy poznać wyniki badań wody z lubelskiej fontanny, w której znaleziono 30 martwych ptaków, mówi Justyna Buzek-Czarnolas z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Lublinie.
3: Wczoraj faktycznie pobraliśmy próbki do badań z fontanny. Przeprowadziliśmy również kontrolę sanitarną całego miejsca pod kątem zabezpieczenia właśnie zdrowia publicznego i dostępu tutaj do tego miejsca. Wyniki będą najprawdopodobniej z końcem tygodnia, czwartek. Myślę, że to jest taka optymistyczna wersja, w piątek może bardziej prawdopodobne. Także czekamy, wykonuje Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Także mówię, jesteśmy po prostu w oczekiwaniu na te wyniki, bo chcemy też wykluczyć jakieś, prawda, tutaj takie związki, które mogły być szkodliwe dla ludzi również, tak? Bo przede wszystkim zdrowiem ludzi tutaj, trzeba podkreślić, się zajmujemy.
4: No i oczywiście to miejsce jest wyłączone z użytkowania ze względu bezpieczeństwa.
3: Tak, miejsce jest wyłączone z użytkowania. Z tego, co wczoraj ustaliliśmy podczas kontroli, cały czas jest realizowany dozór policji i straży miejskiej, żeby po prostu było bezpiecznie, prawda?
1: Miejsce jest cały czas wyłączone z użytkowania. Czuwa nad tym policja i straż miejska. Przypomnijmy, martwe ptaki znaleziono w fontannie przy ulicy Walenroda na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Martwe zwierzęta trafiły do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie przejdą badania. Ratusz zaprzecza, nie ściągamy do miasta afrykańskich rodzin. To po burzy, jaka rozpętała się w internecie po tym, jak wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak napisał o zasiedlaniu Lublina cudzoziemcami, mówi Tomasz Fulara, wiceprezydent Lublina.
5: Dementuje, jakoby miasto Lublin ściągało rodziny i jakby włączało się w proces poszukiwania mieszkań dla całych rodzin i tego typu rzeczy. Natomiast czym innym jest przyjmowanie przez chociażby uczelnie studentów do studiowania, chociażby w Lublinie. Studenci zagraniczni, bo o takich mówimy, są w Lublinie od lat 70. I dzisiaj, w momencie, kiedy wypracowaliśmy pewien zakres współpracy na tej płaszczyźnie, to do przestrzeni medialnej, publicznej zostały przekazane informacje nieprawdziwe. Lublin jest miastem bezpiecznym, Lublin jest miastem akademickim, Lublin współpracuje z wieloma instytucjami, z wieloma uczelniami. Często ci przyjeżdżający tutaj studenci, którzy później wyjeżdżają, też promują naszą kulturę w krajach, do których wracają. I też myślę, że dobrze by było, gdyby ta Polska pokazała się z punktu widzenia kraju tolerancyjnego, z punktu widzenia kraju, który gości też osoby z innych zakątków świata.
1: W naszym mieście jest 60 tysięcy studentów. Ponad 8 tysięcy z nich to cudzoziemcy, a około 2 tysiące osób pochodzi z krajów Afryki. Jak podkreśla ratusz, obecność studentów zagranicznych w Lublinie wspiera gospodarkę miasta. Mówi Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Lublin.
6: Lublin jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, jeśli chodzi o międzynarodowienie studiów i ma największy odsetek studentów zagranicznych. To jest efekt celowej polityki od 15 lat. Mamy studentów z ponad 100 krajów. To jest powód do dumy miasta, bo jesteśmy sytuowani w lidze uczelni i ośrodków akademickich europejskich czy światowych, które mają tak wysoki wskaźnik pomiędzynarodowienia. Jeśli chodzi o wpływ, oddziaływanie tej grupy na gospodarkę miasta, co umyka różnego rodzaju informacjom prasowym, medialnym czy w mediach społecznościowych, to studenci zagraniczni w Lublinie rocznie zostawiają prawie 480 milionów złotych. Są to pieniądze, które trafiają do lokalnej gospodarki, na wynajem mieszkań, trafiają do gastronomii, trafiają na różnego rodzaju zakupy usług. Też warto pamiętać, że ci studenci również tutaj pracują. Większość studentów, zdecydowana 95% studentów z Afryki, wraca do siebie po zakończeniu studiów. Część wyjeżdża do krajów Europy Zachodniej. To są fakty. Miasto inwestuje w ten segment rynku, dlatego że w naszym kraju od wielu lat obserwujemy dramatyczny niż demograficzny i bez studentów zagranicznych nie będzie uczelni w Polsce. Szacunki mówią, że w przeciągu 10 lat może upaść ponad 50% uczelni w naszym kraju. Więc my, wyprzedzając te fakty, te prognozy, inwestujemy w studentów zagranicznych.
1: Dodatkowo studenci zagraniczni są też lekarstwem na niż demograficzny, który uderza w uczelnie. Studenci zagraniczni nie są dodatkiem do naszej społeczności, tylko są jej kluczową częścią, mówi Maria Mazur, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
7: W ostatnim czasie sporo się

0: zmieniło, jeżeli chodzi o prawo migracyjne, jeżeli chodzi o legalizację pobytu. Jesteśmy w stałym absolutnie kontakcie, zarówno z konsulatami, więc jeżeli kandydat na studia otrzymuje wizę, no to my jesteśmy powiadomiani. Jesteśmy też w stałym kontakcie, jeżeli chodzi o urzędy do spraw obywatelskich i cudzoziemców. Przekazujemy też pełną statystykę do Straży Granicznej, więc wiemy, kto przekracza granicę, kto do nas przyjeżdża. Dlatego też musimy pamiętać, że studenci zagraniczni też odgrywają kluczową rolę, jeżeli chodzi o naszą odporność społeczną. I pragnę też przypomnieć, że w momencie wybuchu wojny w Ukrainie oczywiście kluczową rolę odegraliśmy my, Polacy, ale też studenci zagranicy pomagali. Bardzo bym pragnęła, żeby każdy student zagraniczny u nas w Lublinie też czuł się bezpiecznie.
1: W najbliższy weekend w Kozimgrodzie odbędzie się Afrika Festival Day. To on stał się iskrą do burzy w internecie odnośnie obcokrajowców w Lublinie. Krzysztof Bosak na portalu X napisał: co z wami jest nie tak, że wybieracie władze, które zasiedlają wasze piękne miasto cudzoziemcami? Do wpisu dołączony był film, który promuje festiwal. Jaki los czeka bialską przygodnię psychiatryczną? Poradnia ma umowę z NFZ tylko do 1 lipca. Co dalej? Jak przekazała nam Małgorzata Bartoszek z lubelskiego NFZ-u, trwa weryfikacja oferty złożonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzeniu Podlaskim. To on może przejąć opiekę nad bialskimi pacjentami. Poradnia w Białej Podlaskiej mogłaby działać jako podwykonawca, więc możliwe, że sytuacja dla bialskich pacjentów nie ulegnie większej zmianie. Ostateczna decyzja lubelskiego oddziału NFZ będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania.

Samotnej w Radzeniu Podlaskim. To on może przejąć opiekę nad bielskimi pacjentami. Poradnia w Białej Podlaskiej mogłaby działać jako podwykonawca, więc możliwe, że sytuacja dla bielskich pacjentów nie ulegnie większej zmianie. Ostateczna decyzja lubelskiego oddziału NFZ będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania.

0: Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Dawna schłodownia Feterów przy Misjonarskiej w Lublinie od lat nie tylko straszy swoim wyglądem, ale i realnie grozi zawaleniem. Rada dzielnicy Stare Miasto liczy, że uda się w końcu zmienić oblicze najniszczającego zabytku. Jednym z pomysłów na nowe zagospodarowanie tego obiektu jest stworzenie w nim nowoczesnego centrum kultury połączonym z funkcją komercyjną, na przykład restauracją. Na przeszkodzie jest jednak skomplikowana sytuacja prawna i trwające postępowania spadkowe.
2: Dzień dobry, Makowski Michał, przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Starego Miasta w Lublinie.
3: Niedawno na swoim profilu udostępnili Państwo taką projekcję, jakby mógł wyglądać jeden z budynków, który znajduje się na Starym Mieście. Chodzi o słodownię dawną Weterów. Tutaj macie Państwo na to pomysł, może chcielibyście to jakoś zagospodarować, żeby już nie straszyło tym swoim obecnym stanem.
2: Panie redaktorze, ta wizualizacja, która całkiem przypadkiem wpadła nam w ręce, wydaje nam się dobrą koncepcją. Budynek faktycznie na chwilę obecną nie znajduje się w dobrym stanie technicznym. Jest to z naszych informacji, które dotychczas zebraliśmy, spowodowane tym, że trwa postępowanie w tym zakresie, czyli te postępowania są długotrwałe, na chwilę obecną nie mają jeszcze końca. Mamy nadzieję, że niebawem jakby ten element się rozwiąże w postaci będzie wskazania potencjalnego właściciela tego obiektu. Jednakże myślę, że w związku z tym, że mamy na chwilę obecną rewitalizację Błoni, jak również remont, dosyć duży remont ulicy Unii Lubelskiej, a przestrzeń się zmienia, więc należy zacząć jakby mówienie o tym, w jaki sposób również zająć się tym obiektem, który jest o adresie Misjonarska 22, faktycznie dawna słodownia.
3: W 2024 roku prezydent miasta powołał pełnomocnika, który miał się zająć się właśnie tym obiektem. Czy jakieś prace z tym związane do Państwa dotarły? Czy jakoś ktoś się z Państwem konsultował na ten temat?
2: Na chwilę obecną nie mieliśmy konsultacji z panem pełnomocnikiem, jeśli chodzi o sam jakby budynek słodowni. Jednak z informacji, które wcześniej żeśmy z panem prezydentem rozmawiali na temat słodowni, pomysły były różnorakie. Jednym z nich był pomysł, aby budynek dawnej słodowni przeznaczyć na cele kulturalne, co jest z naszego punktu widzenia bardzo dobrym pomysłem.
3: To jest częsty temat na przykład państwa posiedzeniach? Czy to jest jakiś taki właśnie temat, który wam oczy w nocy otwiera?
2: Tak, rozmawiamy ogólnie o tym terenie, tak jak wcześniej wspomniałem, naszą długotrwałą bolączką była kwestia rewitalizacji Błoni, która fizycznie się zaczęła już teraz, jak również remont arterii Unii Lubelskiej. No i idziemy jakby idąc dalej, zamykając kompleksowo ten cały kawałek naszej dzielnicy. No, słodownia jest kluczowym również elementem z tego punktu widzenia.
3: Rozumiem, że ta kulturalna opcja, żeby rzeczywiście budynek spełniał takie funkcje, jest dla Was najbardziej odpowiednia, najbardziej do Was przemawia. A czy jeszcze jakieś na przykład macie dodatkowe podpowiedzi może dla zarządców naszego miasta?
2: Ja myślę, że z uwagi na to, że wielkość tego obiektu jest obszerny, ogólnie jeśli chodzi o powierzchnię, jak i również działkę, która jest przynależna do słodowni, można by było wygospodarować miejsce również dla jakiejś instytucji kulturalnej, jak również ewentualnie wynająć część obiektów na cele komercyjne, na przykład realizując tam jakąś restaurację połączoną właśnie z kulturą. To by, myślę, było bardzo dobrym pomysłem i wpisywanie się w tą strategię i to miejsce, o którym mówimy.
3: Obecnie tam wejść nie można, to jest zabronione, tak jak pan mówi, jest cały czas spór właścicielski, a czy jakieś problemy sprawia właśnie ten budynek obecnie? Są tam może jakieś zgłoszenia, że trzeba reagować i przeprowadzać interwencje?
2: Na chwilę obecną mamy informację, że ten budynek został wygrodzony, to znaczy wyłączony z użytkowania jest on już od dłuższego czasu. Zostały zrobione wygrodzenie celem uniemożliwienia dostępu osób postronnym do tego budynku. Więcej zgłoszeń, jeśli chodzi o ewentualne dewastacje, my nie otrzymujemy.
3: To jest budynek, który może na pierwszy rzut oka nie kojarzy się ze Starym Miastem, ale w jego tkance już istnieje długich parę lat.

0: jak mieszkańcy na co dzień reagują o pomyśle, a może w ogóle na widok takiego budynku.
1: Z przekazów od mieszkańców Starego Miasta widzimy i słyszymy często, że szkoda tego budynku, jeśli chodzi o jego stan techniczny. Faktycznie chcieliby zmiany jakby otoczenia tego budynku, jak i również funkcji, która mogłaby spełniać właśnie takie funkcje społeczne, wobec czego będziemy się starać i tu podkreślam, kluczowym elementem w tym zakresie jest regulacja stanu prawnego. Bez tej regulacji na chwilę obecną niestety wszyscy mamy związane ręce, jednakże uważam ogólnie jako Rada Dzielnicy Stare Miasto uważamy, że należy rozmawiać i już wstępnie koncepcyjnie mieć jakiś pomysł na to miejsce.
2: Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków w Lublinie.
0: Pan jako konserwator podejrzewam, że mógłby nam odpowiedzieć, naszym słuchaczom też odpowiedzieć na pytanie, czy cenna jest nieruchomość i budynki, które się znajdują na działce przy ulicy Misjonarskiej 22.
2: Tak, to jest budynek istotny. To jest budynek istotny z kilku powodów. Z jednej strony dlatego, że jest to jeden z obiektów pokazujących tradycje architektury przemysłowej i przemysłu lubelskiego, związany w tym przypadku z rodziną Fetterów, która, no co podejrzewam, że słuchacze dobrze wiedzą, była jedną z najważniejszych rodzin przemysłowców lubelskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Ludzie też zasłużeni dla społeczności Lublina, bo przecież fundatorzy zarówno szkoły istniejącej do dziś i noszącej ich imię, jak również szpitala dziecięcego, dzisiaj części szpitala klinicznego przy ulicy Staszica. Znakomite obiekty, też ważne instytucje, ale także jest to obiekt istotny z punktu widzenia krajobrazu Starego Miasta i Śródmieścia Lublina, dlatego że bryła słodowni jest takim charakterystycznym akcentem, który widzimy od strony wschodniej, od strony południowo-wschodniej. Dzięki temu, że ona jest odsunięta dość mocno od samego Starego Miasta, to mamy tu do czynienia z pewnym uzupełnieniem tej panoramy, a nie z elementem dysharmonijnym. Więc jest to obiekt istotny dwojako. I jako pewnego rodzaju fragment krajobrazu i jako sam w sobie dokument historii Lublina.
0: Czy ona sprawia jakieś zagrożenie? Czy to w jakiś sposób jest zabezpieczone? Ma pan takie informacje?
2: Swego czasu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o wyłączeniu z użytkowania całego tego terenu. Oczywiście obiekt jest w stanie, powiedzmy, różnym. To znaczy pewne jego części są w stanie bardziej zagrażającym, inne mniej. Obiekt jest odgrodzony, jest też na bieżąco w różny sposób monitorowany przez Straż Miejską, również przez policję, która jest tuż obok, bo za płotem jest komisariat. Niestety cały czas dochodzi do sytuacji, kiedy różni ludzie przez to ogrodzenie przechodzą i do słodowni również wchodzą, więc jest to rzeczywiście duże zagrożenie. No ale co tu dużo mówić, mamy tu do czynienia z taką sytuacją, kiedy ludzie po prostu nie stosują się do zasad. Oczywiście odpowiedzialność, jeśli chodzi o zarządzanie tym obszarem, jest po stronie zarządzającego tym terenem Zarządu Nieruchomości Komunalnych, ale trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że ZNK stara się regularnie ogrodzenia poprawiać, regularnie zamykać wszelkie możliwe wejścia, no ale niestety ludzie są tacy, jacy są i zwłaszcza młodzież potrafi się w tych miejscach gromadzić, chodzić po tym obiekcie, nie zważając na faktyczne zagrożenie. Niestety obiekt

0: które były użytkowane, opróżnić i obiekt czeka, mówiąc najkrócej, na lepsze czasy, a przede wszystkim na rozstrzygnięcie kwestii własnościowych. Nie można wykluczyć sytuacji, niestety, w związku z tym stanem obiektu, który nie jest wynikiem dnia wczorajszego czy przedwczorajszego, ale jest wynikiem tak naprawdę kilkudziesięciu lat braku starań różnych zarządców tego obiektu, zanim gmina Lublin ten obiekt przejęła, z problemami własnościowymi, co jest bardzo istotne. Nie można wykluczyć, że ten obiekt będzie musiał być w znaczącej części zrekonstruowany. I do tego dążymy, żeby te podstawy prawne dla działania, takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przewidywały właśnie możliwość, a nawet konieczność utrzymania tej właśnie bryły obiektu, która ma tak istotne znaczenie krajobrazowe. A zatem nie obiekt większy, nie obiekt mniejszy, ale właśnie taki, jak ten obecnie istniejący, z możliwie maksymalnym wykorzystaniem tych fragmentów, które będą możliwe do wykorzystania, z wykorzystaniem także elementów detalu, który tam się zachował, takich jak na przykład żeliwne kolumny, szczęśliwie wciąż istniejące, chociaż były swego czasu takie próby rabowania po prostu tych elementów. Na szczęście udało się temu zapobiec. No a także zgodnie z tym, co jest w tej chwili procedowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dopełnienie ewentualne tych kubatur. Funkcje, jakie są planowane, to przede wszystkim funkcje usługowe różnego rodzaju. W jakim zakresie te funkcje szczegółowo zostaną już w tej bryle rozmieszczone, no to już jest kwestia przyszłości.
1: W 2024 roku, we wrześniu, pan prezydent Krzysztof Żuk powołał pełnomocnika.
0: Zadaniem pełnomocnika jest, szeroko mówiąc, rozważenie kroków związanych z przygotowaniem tej inwestycji pod kątem przede wszystkim koncepcji. Taka koncepcja została przez pana Kożuchowskiego przygotowana na zasadzie takiej koncepcji bardzo ogólnej na tym etapie, z której miało wynikać i wynika, jakie są możliwości, jeśli chodzi o powierzchnie użytkowe do wykorzystania na tej nieruchomości, jakie są też możliwości komunikacyjne, stąd też kwestia doprowadzenia do tej nieruchomości wjazdu od strony Alei Unii Lubelskiej, co już trwa w ramach prac związanych z przebudową Alei Unii Lubelskiej, przemyślenia i zaplanowania odpowiedniej ilości miejsc postojowych i ich lokalizacji w kontekście tej siedziby, tego obiektu. I te właśnie działania, które podjął pan Kożuchowski, które zostały w znacznym stopniu zawarte w tej wstępnej koncepcji, są też i były podstawą dla ustaleń, które w tej chwili są procedowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Więc ta koncepcja w tym zakresie jest już wykorzystywana przez miasto. Chociaż ma charakter bardzo ogólny póki co.
2: Obecnie czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie ostatniego już postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczącego decyzji nacjonalizacyjnej. Wszystkie dotychczasowe postępowania zakończyły się na korzyść miasta.
3: Dodaje Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza. Obecnie budynek jest wyłączony z użytku i ogrodzony. Zdjęcia znajdziecie na sk.pl. Przebadali oczy 5 tysięcy dzieci z województwa lubelskiego. Ponad 30% z nich ma wady wzroku. Kończą się przesiewowe badania uczniów ze szkół podstawowych. To jedyne takie badania w skali naszego kraju, mówi Renata Krzyżanowska, koordynatorka zespołów przeprowadzających badania przesiewowe.
4: Badania obejmowały ocenę refrakcji przy użyciu urządzenia zwanego autorefraktometrem oraz badanie ostrości wzroku z wykorzystaniem tablic okulistycznych. Trzy zespoły wykwalifikowanych pań pielęgniarek z Kliniki Okulistyki Ogólnej w Lublinie przebadały łącznie 5 tysięcy dzieci. Badania spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, a dzieci chętnie i z uśmiechem brały w nich udział. Każde dziecko otrzymało raport z badania przesiewowego z dalszymi zaleceniami. W ramach projektu rodzice, u których dzieci stwierdzono odstępstwa od normy, miały możliwość skorzystania po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z wizyty w poradni okulistycznej dziecięcej w klinice w celu rozszerzenia diagnostyki. Wyniki przeprowadzonych badań przesiewowych wskazują, że około 1/3 dzieci wymaga dalszej diagnostyki, co potwierdza zasadność przeprowadzania regularnych badań okulistycznych dzieci w wieku szkolnym.
3: Badano przede wszystkim to, jak często wśród dzieci, które dopiero zaczynają naukę, występują wady krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu, czy też choroba zezowa, czy niedowidzenie, mówi profesor Robert Rejdak, szef lubelskiej Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK1 w Lublinie.
5: Dzieci, które wykazują jakieś wady refrakcji, są kierowane na badania pogłębione. To jest kontynuacja programu, który rozpoczął się kilka lat temu. W pierwszym etapie było zbadanych 1100 dzieci. W tej chwili kończymy badania. Będzie to zbadanych 5000 dzieci.

0: Jesteśmy w tej chwili rzeczywiście pionierami w Polsce w tym obszarze. To jest niezwykle ważny obszar okulistyki, ponieważ dotyczy osób wchodzących dopiero w taką intensywną edukację i również później może to skutkować utrwaleniem pewnych wad. Wspomnę tu o chorobach rzadkich, czy też na przykład stożku rogówki. To są rzadkie choroby, ale prowadzące do bardzo dużych powikłań, jeśli są nieleczone, jeśli są niediagnozowane. Stąd tak ważny jest ten projekt. Cieszymy się, że na Lubelszczyźnie udało się takie badania przeprowadzić.
1: Badania przesiewowe dzieci przeprowadzono w ramach projektu Lubelska Unia Cyfrowa.

0: Reklama.
1: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do Teb Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W Teb Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
2: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Halo dzieciaki i rodzice! Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na was gigantyczny tor przeszkód, giga strefa klocków i kolorowe malowanie buziek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość nie zna granic.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
6: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do Kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
7: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
1: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie. Mr. DIY. Atrakcje i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.

0: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
3: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
7: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star

0: każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku. Bo się wychodzi.

Kai.

SK Lublin.